0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

czeszcze. Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Wiktor Waligura nienawidzi wstawać po 5:30, ale dla was zrobił wyjątek. Pamiętacie, jak mieliście 21 lat? Kto lubił wstawać o tej porze? Ja. Ale tylko dlatego, że wiedziałam, że Asia tutaj będzie. I
1: tak, bo 21 tak. lat miałeś przecież wczoraj, nie?
0: Tak, wszystko Asia jasne. Wtedy miała 7. No ale wiadomo, świat jeszcze nie był gotowy wtedy na tę poranną relację. Asia Meuz, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: No trochę się cieszy, że wakacje, i trochę smuci, bo będzie tęsknił za kumplami. Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Niecałe 3 tygodnie do wakacji zostały, więc jeszcze ma trochę czasu, żeby się zdecydować, co woli bardziej. Łatwiej będzie dostać się na medycynę na UJ-cie w Krakowie, bo znika wymóg matury z matematyki.
0: No to będzie się pacjent musiał sam policzyć, jaka dawka antybiotyku. Muzykoterapia absolutnie dla wszystkich. Dr Meus i siostra Jakubek zapisują wam teraz Justina Biebera i Nicki.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Dua Lipa robi ten legendarny poranny czar. My robimy informacyjnego flesza z regionu. Będzie u nas za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A Dua Lipa przecież w długi weekend wyszła za mąż, chciałam przypomnieć, i urządziła 3-dniowe piękne wesele w Palermo na Sycylii w ogrodach pałacu.
0: To już nie jest Dua Lipa. Wiesz, jak się nazywa Dua Lipa z mężem?
1: Nie.
0: Trio Lipa.
2: Tomek Urbański, witam ponownie. Czas na flesz o 18 w RMF Max. Kontrole graniczne na przejściach z Niemcami potrwają co najmniej do 15 września. Sytuacja mocno komplikuje codzienne życie mieszkańcom Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
3: Swoboda przepływu towarów, usług i osób to jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej. W dwumieście Słubice-Frankfurt, w którym żyje 100 tysięcy mieszkańców, tak naprawdę trudno wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie bez tych połączeń funkcjonalnych, społecznych, gospodarczych. One są już naturalne, tak naprawdę pojawiły się przed jeszcze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. To jest rzecz, z którą tak naprawdę tęsknią Słubiczanie do tego, żebyśmy wrócili do sytuacji, która miała miejsce kilkanaście miesięcy temu.
2: Mówił Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Policjanci apelują o zdrowy rozsądek podczas korzystania z internetu. A co można zrobić, żeby uchronić swoje dane przed oszustami?
5: Mówimy tu o tym, żeby rzeczywiście weryfikować te strony, z których korzystamy. Nie klikać ślepo w linki podane od przypadkowych nadawców. Nie dawać tych danych logowania, bo właśnie te dane logowania, które wpisujemy na stronę, która może łudząco wyglądać podobnie do tej strony, do której logujemy się na co dzień. Wpisywanie tam wielu danych albo danych, których wcześniej nie wpisywaliśmy, no już powinno nas wprawić w jakieś zakłopotanie i zrobić ten pierwszy krok, żeby na przykład wyjść z tej strony i nie wpisywać tych danych.
2: Tyle Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Przy okazji zakończonego Festiwalu Opolskiego wrócił temat zadaszenia amfiteatru. Już pod koniec kwietnia ze strony Ministerstwa Kultury pojawiła się deklaracja, że projekt może dostać rządową dotację.
6: Ta 63-letnia historia Polskiego amfiteatru ewoluowała w ciągu tych 6 dekad i czas rozmawiać o jego przyszłości także w kontekście kolejnych pokoleń. Ta inwestycja jest Opolu potrzebna. Ten amfiteatr powinien mieć zadaszenie chociażby z tak bardzo prozaicznego powodu, że podczas festiwalu jednak widownia chciałaby obejrzeć każdy koncert do końca, nie patrząc na pogodę. Po przyszłorocznym festiwalu mogłyby się rozpocząć tutaj prace, które prawdopodobnie na jeden sezon artystyczny wyłączyć musiałyby amfiteatr.
2: Tyle wiceminister kultury Maciej Wróbel. Polskie morze wciąż zachwyca i kusi turystów. Niektórzy, aby zrelaksować się przy szumie fal, muszą pokonać trochę kilometrów. Na dworcu kolejowym na samym początku Polski w Helu był Stanisław Pawłowski.
7: Długo macie drogę przed sobą?
8: Ile mamy?
9: 5 godzin.
7: Jak chcecie spędzić ten czas w pociągu? Jest jakiś patent?
8: Mamy karty Piotrusia. To nasza ulubiona gra.
7: Jak było w Helu?
9: Fajnie.
8: Super było, naprawdę. Nam się bardzo podobało.
10: Bardzo intensywnie, dużo chodzenia.
11: Bardzo ciekawe miejsce, dużą historią i całym antrażem wokół. Bardzo, bardzo ciekawie, fajnie.
2: Mówili turyści, którzy odwiedzili Hel.

0: Georgie i Anima. A jednak jest. 10 jest po godzinie 6. Asia, ja się cieszę, że mój dobry nastrój powoli zaczyna ci się udzielać. Mam nadzieję, że udzieli się wszystkim słuchaczom poranka RMF Max.
1: Dokładnie tak, bo w drodze do najlepszego wtorku wykonaliście najważniejszy pierwszy krok, czyli włączyliście radio na RMF Max. I super.
0: Ja wczoraj zrobiłem 2 kilo najważniejszych kroków, żeby mieć dzisiaj dobry dzień. Naprawdę.
1: Co zrobiłeś?
0: Obżarłem się truskawkami. Ale naprawdę tak się obżarłem, że aż się cieszyłem, że tak się obżarłem. Jedna rzecz mnie powstrzymała.
1: No.
0: 18 zł za kilogram. Żebym się obżarł jeszcze bardziej.
1: Dlatego tylko 2.
0: Dzisiaj się daleko stoi. Ogarnę.
2: Daj mi poczuć się krwi mnie. Ja przed tobie, a ty przy mnie letnią noc.
0: Tak na poziomie 3 kilo.

0: Sorry, papi, bo się mamita się spieszy do pracy, nic z tego nie będzie. To już 6.18, to jest RMF Max.
1: Idzie
0: baby.
1: Do nas.
0: Idzie?
1: Idzie, ściana deszczu idzie.
0: Ściana deszczu?
1: Idzie i jutro przyjdzie i będzie lało, bo to nie będzie padało. Będzie lało i to prawie w całym kraju.
0: O, Jasia, dobrze, ty jesteś tym gołąbkiem podającym nam te trudne wiadomości.
1: Wiem, no ktoś musi ogarniać te trudne sprawy.
0: Będziemy wjeżdżać odważnie w tę ścianę. Deszczu na szczęście, tylko trzeba mieć włączone wycieraczki i koniecznie... Jak już wyjedziemy z tej ściany, to żeby psik płynem do spryskiwaczy i zobaczycie, poranna trasa będzie idealna. Macie włączonego Maxa, Rihanna, Gibbs. O, to jest rewelacja na trasę. Koniecznie zostańcie, by posłuchać.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

0: Presto, presto, czyli szybko, szybko, bo siódma goni za 29 minut będzie.
1: O mamma mia, 6:31 na zegarach RMF Max. Nowe 10 zł się pojawiło, jest obiegowa moneta. Moneta o nominale 10 zł kosztuje, uwaga, bo sobie możesz ją kupić w Narodowym Banku Polskim. 10 złotówka kosztuje 370 zł.
0: To się nie opłaca, gdzie biznes?
1: To się bardzo opłaca, pod warunkiem, że wypłatę dostajesz w 10 złotówkach i to są właśnie te 10 złotówki po 370.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I Mael Angel Alternate Moving to Sun. Brzmi cudownie.

0: O poranku gra RMF Max. Słychać także o 6.39. Kygo, Khalid, Griffin. Muzyczne rewelacje. Mamy ich jeszcze więcej. Będziemy tak wam grać przez cały, absolutnie cały dzień.
1: Pająki Nosferatu.
0: O Jezu.
1: Dotarły nad Bałtyk.
0: Bo słuchajcie, musicie wiedzieć, że jeżeli w naszej okolicy pojawia się coś wielkiego i obrzydliwego, to tylko Aśka ma zgodę naszego kierownictwa na mówienie o takich rzeczach.
1: Wcale się nie boję pająków Nosferatu, ani trochę. Pająki Nosferatu dotarły na Bałtyk, są duże, obrzydliwe, mogą cię ugryźć. Będziecie swędziały jak po urządleniu osy.
0: Aha.
1: Ale nic więcej ci się nie stanie, jak cię ugryzie. A i nie ugryzie, jak sam nie zaczniesz go prowokować. Podobno.
0: O, właśnie. I trzeba się podzielić gofrem, bo on tego strasznie nie lubi. Jak ty jest, patrzy i tak ma napisane.
1: Paskudne są.
0: Ma napisane, co podziel się, Asia. Ej, zamawiasz zawsze dwa gofry, pamiętaj. Jeden dla siebie, drugi dla pająka Nosferatu.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: No

0: zapewnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: I po reklamie.

0: hitów na maksa. Oczywiście gra w RMF Max.
1: Skąd ty wiesz takie rzeczy? To jest faktycznie jeden z moich ulubionych. Ale jak słuchałem w weekend, długi weekend, jak sobie odpaliłem Maxika.
0: No właśnie.
1: To tylko GPS mi przypomniał, z jaką prędkością jadę i napisał Irek wariacie, weź zwolnij. Wam także to radzimy, jedźcie ostrożnie 10 minut przed 7.
0: Czy ty wiedziałeś, że jak sobie kupujesz coś używanego za więcej niż 1000 zł, to musisz zapłacić podatek? PCC.
1: PCC!
0: Tak, ten od czynności cywilnoprawnej.
1: Jak kupujesz samochód, to tak, tylko wiadomo, jak jest duża kwota,
0: ale samochodu za 1000 nie kupujesz, a za 1000 używane rzeczy różne można kupić. I teraz jest pomysł, żeby podnieść ten limit i nakładać ten podatek dopiero od 3000 zł.
1: Podnieść limit, to jest spoko pomysł, ale lepiej podnieść świadomość, że trzeba ten podatek zapłacić. To nie jest podatek PCC, to jest podatek Stay for the night. Martin Garrix, Ed Sheeran.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Don't be so shy. Zrób sobie głośniej, niech twoi sąsiedzi też usłyszą, że dobrze się bawisz przy poranku RMF Max.
1: Dobrze się bawisz i wiesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć. 4 minuty przed 7:00. Burzowe ostrzeżenia będą we fleszu.
0: O 7:00.
2: Reklama. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: 9,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Media Expert Days w sklepach i na

0: gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością.

0: obligacjami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: miasta chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W kalendarzu wtorek, 9 czerwca, na zegarach 7, to czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. A Flash zaczynamy od wczorajszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Zagrzmi w 13 województwach. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. A więcej o pogodzie tuż po Flashu.
0: To jest RMF Max.
2: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. 60 tysięcy darmowych biletów na podróże koleją dla młodzieży z Polski i Niemiec. Dzięki nim będą mogli jeździć pociągami po obu krajach.
3: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
2: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. Pociągiem, choć niekoniecznie za darmo, możecie się wybrać w najbliższy czwartek do Krakowa. Tu po mieście będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale też włóczkowie i orkiestra.
4: Orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
5: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku.
2: Mówił Mariusz Glonek, który już po raz czwarty wcielił się w rolę Lajkonika, a ten, przypominamy, będzie harcował po krakowskich ulicach już w najbliższy czwartek. A my trzymamy kciuki za pogodę. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Hubert Hurkacz zanotował nieznaczny z 99 na 96 miejsce awans w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 78 na 76 pozycję. Z kolei Magda Linet awansowała wczoraj do drugiej rundy turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą, poinformował, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami aż w 13 województwach. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego od 13 do 23. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na chłodniej w Szczecinie, tam maksymalnie 20 na plusie.
6: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Zegary RMF Max pokazują 7:04.

0: Max, w RMF Max, 8 minut po 7 we wtorek.
1: Asia Max, Irek jako Irek Max.
0: Też Max.
1: Też Max, ale jest super, robimy dzisiaj wam dobry dzień. Przyłączajcie się do Maxa, bądźcie z nami po tej fajniejszej stronie poranków. 300 za chwilę do wygrania, bądźcie blisko, by je zdobyć.
0: A teraz afera przedmundialowa.
1: A to mundial pojutrze.
0: Czwartek się zaczyna, przypominamy. Omar Artan, to jest taki sędzia. Omar Artan, to jest taki sędzia, którego wyznaczyła FIFA, żeby sędziował mecze na mundialu. Aha. No tylko nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, bo służby uznały, że jego paszport dyplomatyczny jest niewystarczający.
1: Ojej. I to jest właśnie ta dodatkowa przyczyna, dlaczego Polaków nie zobaczymy na mundialu. Nasi mają dokładnie taki sam paszport, jak ten sędzia, którego nie wpuścili. Na każdą mało optymistyczną okoliczność tak wam zagramy, że będzie co najmniej fajnie. Another 54 Ultra Talk to You.

0: już powiedział głośno i do mikrofonu, że jest zakochany i to z wzajemnością, no to ta piosenka już jest nieco mniej przejmująca, ale ciągle chwyta za serce.
1: Mnie tam cały czas przejmuje tak samo.
0: Na błysk. Dawid Podsiadło, taki właśnie jest. 18 minut po godzinie 7. Zestaw waszych ulubionych hitów na maksa.
1: A co dzisiaj na obiad?
0: Trudne pytanie.
1: Wiem, najtrudniejsze pytanie świata. Trudne i będziecie pytanie. Teraz szukać na nie odpowiedzi. Jak znajdziecie, to nam wyślijcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
0: Proszę bardzo.
1: Co dzisiaj na obiad?
0: Wiadomo, jesteśmy nieprzekupni, ale jak będzie ładnie pachniało kotlecikiem i ziemniaczkami, to was zaprosimy
1: ale
0: do gry.
1: Ziemniaczki tylko młodej z koperkiem.
0: Oczywiście, 300, Jezu.
2: Max.
0: Grasz o 300, Aśka. Normalnie.
1: Nie
0: bardzo, bardzo przepraszam. Dzisiaj o 300 zagra Asia Meus.
3: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Na co wydać ponad 14 000 zł?
10: To no, wakacje przede wszystkim, a po drugie...

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Wiecie, jak nam zrobić smaka. Dziś, żeby zagrać o 300, trzeba się było pochwalić. Co macie na obiad?
1: Makaron z truskawkami.
0: Ty wiesz, że ja też sobie upatrzyłem tego SMS-a, żeby go przeczytać.
1: Ja, można jeszcze ryż z truskawkami, tak. Albo pierogi też z truskawkami.
0: I mielonka, bo jestem teraz na poligonie ku chwale ojczyzny bezpiecznej, spokojnej służby. Życzymy wszystkim słuchaczom RMF Max, witając Roxanę. Cześć, Roxana. Hej, siemano, rano. Ja wiem, że stary niedźwiedź mocno śpi, ale Roxana?
1: Roxi, co u ciebie dzisiaj na obiad?
2: No, ma być szybko i ma być dobre, czyli jajko sadzone z ziemniakami i z ogórkiem.
0: A ogórek ma osolny, co? I żeby chrupał.
1: 300 mamy dla ciebie do tak tego jest. Obiadu. Zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Bojadła.
0: Bojadła, no bo jak obiadowo, to Bojadła. Bojadła i kto ma bliżej do miejscowości Bojadła? Ja jadąc z miejscowości Wiewiórki.
1: Czy ja jadąc z Kotkowa?
0: Z Kotkowa.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek. Wiewiórka
1: Asia.
0: Czy Asia?
1: Ach nie, Irek poszła stuwa, zostały ci dwie, jeszcze dwa pytania.
0: Dobrze, Aśka jedzie do miejscowości Bojadła z miejscowości Alfonsowo.
1: Tak, chciałam zawsze zobaczyć. A Irek jedzie z Dziadowej Kłody.
0: No i co wybierasz? Alfonsów czy Dziadowa Kłoda?
2: Dziadową Kłodę.
1: Dobra, zapamiętaj to uczucie. Jeszcze
0: Dziadowa
1: jedno
0: Kłoda
1: pytanie.
0: Na siebie. No.
1: Do miejscowości Bojadła. Ja jadę z uroczej miejscowości Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki. A ja też Krzyczki, tylko Krzyczki Żabiczki. Też.
1: Kto mam bliżej?
2: I to... Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki.
1: Poszły pieniążki, niestety.
0: Stuwa, ej, stuwa. Dlaczego niestety? Na szczęście stuwa, mogło być nic, a jest stuwa.
1: Jest dobrze.
0: I Roxana się może teraz położyć i odpocząć po tych wielkich emocjach. Pięknego.

0: Zaśpiewamy z nami wszystkie przy każdej możliwej okazji, bo wtedy ma się lepszy dzień. Tak działają hity na maksa. To jest RMF Max. 8 za 21 minut.
1: Historyczne wydarzenie się wydarzyło.
0: No.
1: Robert Lewandowski poszedł na kebaba.
0: Brawo.
1: Poszedł z Łatwogangiem i Bagim.
0: Brawo.
1: Bo taka była umowa na streamie charytatywnym.
0: Brawo.
1: No i się dowiedzieliśmy, że Robert kebaba bierze na cienkim, z łagodnym sosem, tylko nie za dużo tego sosu, wiadomo, żeby kalorii nie dopychać.
0: Tak, no i się wreszcie najadł.
1: Widać, bo był taki szczęśliwy.
0: Tak, bardzo mu się smakował, wciągnął całego. Możliwe, że to był nawet pierwszy kebab od czasu ślubu, nie? Że to taki był proszę, mam pierwszy.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Lepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Media Expert, dalej masz!
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Dub Dogs w RMF Max, idealne połączenie na wtorkowy poranek. Dub Dogs i pieniądze.
1: 14 481. I nie napalajcie się na 14 481, bo to jest za mało.
0: 14 484.
1: Tu też doradzamy powściągliwość,
0: bo to jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy tylko dwie opcje. Pół na pół. Jeżeli trafisz w kwotę, która jest pomiędzy, gdy do ciebie zadzwoni RMF Max, i to jest ta kwota, która jest najważniejszą kwotą, o którą pytamy w zabawie za dużo, za mało, to wygrywasz te pieniądze.
0: A żeby było ci jeszcze łatwiej, to teraz ważny moment, bo odpalamy rundę bonusową i mnożymy wasze szanse razy 357.
1: I to jest tak, byście wysłali jednym SMS-em 357 zgłoszeń. To teraz, proszę wysłać SMS-y treści Max na nasz numer 7327.
0: Jeden SMS, 357 szans na wejście do finału, a widełki bardzo wąskie.
1: Max 7327.

0: Eminem wie jak zrobić na super wtorek. 4 minuty i godzina 8. Mamy dla was dużo hitów na maksa. Gramy je non-stop w RMF Max.
1: A punktualnie o 8 będzie nowy flash informacyjny.
0: O tak, i pogodam. I jeszcze więcej sportu i dobre wiadomości dla wszystkich tych, których podwyżka pensji minimalnej już przyprawia szybsze bicie serca.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
15: I po reklamie.

0: Mamy ósmą, w RMF Max pora na flash, sport i pogodę. Monika Chrycko, dzień dobry, witam ponownie. A my trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was najnowsze informacje. Dziś rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Resort pracy chce, by wynosiło ono 4986 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 60 groszy. 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji, nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
1: Auta miały trafić przez Białoruś do Rosji. Firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro.
0: O czym informował Marcin Buczek. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica, to posłanka Daria Gosek-Popiołek.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. IMGW wydało nawet w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
3: Ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
0: Mówił europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO. Miłośnicy długodystansowych wędrówek już mogą zacząć planować kolejną wyprawę. We wrześniu ma zostać uruchomiony Grand Randonnée de Paris, transgraniczny szlak pieszy o długości 350 km, który połączy najpiękniejsze zakątki francuskich i belgijskich Ardenów. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną. Dziś początek rywalizacji o brązowy medal. Wieczorem pierwszy mecz Arki Gdynia i Dzików Warszawa. Piast Gliwice obronił tytuł mistrza Polski w futsalu. Gliwiczanie wczoraj pokonali na wyjeździe Teksą Eurobusy Przemyśl 4-2 i wygrali finałową rywalizację 3-1. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Kontrakt szkoleniowca będzie obowiązywał do 2030 roku. Meteorolodzy prognozują na dzisiaj bardzo dynamiczną aurę. Będzie sporo chmur i przelotnych opadów, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W centrum i na południu przejaśnienia, w Katowicach możliwe burze. W Szczecinie najchłodniej, około 20 kresek na plusie. Cieplej w Warszawie i Rzeszowie, nawet 28 stopni. A nawet maksymalnie 30 kresek na plusie mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem.
2: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
4: Niech muzyczna energia bezpiecznie dowiezie was do celu. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: się, założę się, że to czujecie, że świat jest dużo fajniejszy o poranku, kiedy są z wami hity na maksa.
1: I jeszcze my.
0: I RMF Max, tak, Asia Meus, Irek Jakówek, no pewnie 10 minut po godzinie 8 i Maja Chwalińska.
1: Tak.
0: Ale czujecie, ja to czuję, że wreszcie świat wrócił do normy, wreszcie Maja na polskiej ziemi.
1: Tak,
0: wreszcie.
1: Doleciała wczoraj, jak wreszcie. Doleciała, to się trochę rozgadała i super. Powiedziała dużo naprawdę fajnych rzeczy. Aha. Między innymi powiedziała tak, gram w tenisa od 18 lat i wreszcie coś kliknęło.
0: To jest motywujące, ekstra.
1: I teraz po prostu chce się porządnie wyspać i dobrze zjeść. O! Taki ma plan na najbliższe dni.
0: A słyszeliście, jak Maja Chwalińska powiedziała, że wewnętrznie jestem babcią.
1: Tak powiedziała?
0: Tak powiedziała Maja Chwalińska. Lubi sobie usiąść w fotelu, napić się herbatki i poczytać książkę.
1: No wiadomo, tak, no Maja jest taka jak my.
0: Wszyscy trochę jesteśmy takimi babciami, ale prawdziwy test na babcie zaczyna się wtedy, kiedy jesteś tenisistką i zaczynasz haftować w tej przestrzeni, tam gdzie jest żyłka na rakiecie. To jest...

0: Cathy Swims, Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiem. 20. Asia Małusz, Irek Jakubek, dzień dobry. 20 minut po godzinie. Po godzinie 8. Max.
2: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Asia, Irek, super. RMF, Max. Wszystko pasuje.
1: Pół do dziewiątej. Jeszcze pół do dziewiątej.
0: Też pasuje.
1: Rzecz, która się klika dzisiaj strasznie w internecie. Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Premier Donald Tusk, proszę bardzo, lodziarnia w Sopocie. No i przy okazji tych zdjęć dowiedzieliśmy się, bo jest cennik na tych fotkach, także cennik lodów.
0: Ile?
1: Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12
0: mówisz?
1: Ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę. 12 zł za gałkę. Może pomóc tylko bledka.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. To słychać, prawda? 21 minut przed godziną 9 był Khalid, był Alok, a teraz będą truskawki!
1: I sport sezonowy, bo odbyły się Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu truskawek.
0: Tak, ściągasz te zielone ogonki i robisz to na czas i chodzi o to, żeby jak najszybciej 2 kilo truskawek pozbawić tego zielonego niedojedzenia.
1: No? W tym roku wygrała pani Renata i to jest, brawo, słuchajcie, czas w okolicy minuta 40 na 2 kilogramy truskawek.
0: Brawo, brawo.
1: No brawo, no brawo.
0: Brawo, brawo, brawo, brawo. Generalnie, jak ktoś naprawdę lubi truskawki, to sobie od szypułkowania w ogóle nie zawraca głowy. Kto tak ma, ręka w górę. Bardzo dziękuję, że się zgłosiliście. Super, no. A jak jednak ktoś lubi... A, słuchajcie.
1: Nieważne.
0: Jedźcie sobie, jak lubicie najbardziej.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: I po reklamie.

0: Social media RMFX uwielbiają modelki. Wy lubicie także dać im łapkę w górę, bo one mają najcudowniejszy, najbardziej wyjątkowy letni wiatr w swoich włosach. Takie właśnie są. Ja widziałem te roleczki, widziałem te wywiady, widziałem te koncerty, widziałem naszą wakacyjną trasę Lato na Maxa. Ona już się kręci. Sprawdzajcie rozkład jazdy na naszym www.rmfmax.pl.
1: A teraz ważna sprawa pracowa.
0: No.
1: Szef nie może do ciebie dzwonić po pracy.
0: Nie może.
1: Bo jak będzie dzwonił, to zapłaci 100 tysięcy kary.
0: Komu?
1: Takie przepisy wchodzą od lipca, ale w Luksemburgu.
0: A, czyli tam będzie płacił tą karę. O, raj podatkowy, no, bez sensu. Mi by mógł zapłacić, niech sobie dzwoni.
1: Nie dzwoni, no.
0: Super, nawet bym odebrał.

0: Swedish House Mafia o poranku zawsze super, ale jeszcze super, bardziej super jest to, że nasza zabawa z dużymi pieniędzmi dotarła do momentu, w którym są tylko dwie możliwości.
1: I jeżeli chcecie zgarnąć wielką kasę, to chodźcie teraz na nasze www.rmfmax.pl. Właśnie wjechały super okazje, jest trochę łatwiej wygrać ponad 14 tysięcy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Mamy 9, więc pora na flash w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. 38 godzin, tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam 5 miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
1: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
0: Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, dodaje dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: To jest RMF Max.
0: Koleje Wielkopolskie szykują się na wypadek wojny, ale nie tylko. Przewoźnik planuje opracować strategię reagowania w kryzysowych sytuacjach.
3: Kolej w razie konfliktu zbrojnego bądź też innych sytuacji kryzysowych jest zawsze tym nośnikiem pomocy kierowanej do różnych służb. Ważne, żeby w czasie kryzysu być przygotowanym na te zdarzenia, które mogą mieć miejsce, czyli zapewnić ciągłość dostaw, ciągłość podróży. Ale w przypadku również konfliktu zbiornego to jest kwestia ewakuacji ludności. Dlatego też jako Kolej Wielkopolska, podobnie jak inni przewoźnicy regionalni, w tej chwili w oparciu o nową ustawę czynimy starania, żeby być podmiotem ochrony ludności.
0: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik chce się także przygotować na ewentualne ataki, na przykład na systemy informatyczne czy sterowania. We Flashu RMF Max wracamy do pobicia ratowniczek medycznych na SOR-ze Gorzowskiego Szpitala. Jak informowaliśmy, personel zaatakował nietrzeźwy pacjent i to wcale nie jest rzadka sytuacja.
4: Ratownicy na SOR-ze boją się każdego weekendu. Wiedzą, że może zdarzyć się wszystko. Czyli agresja, bardzo ciężkie przypadki złamań, bardzo duża liczba zdarzeń, które są niestety związane z formą odpoczywania, czyli alkohol, szalone zachowania, potem są złamania, potem są problemy.
0: Mówił Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Kielce starają się o uzyskanie tytułu Młodzieżowej Stolicy Europy i mają wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Miasto przeszło pierwszy etap kwalifikacji i znajduje się w ścisłym finale. Kielce mają rywalizować z 4 innymi miastami.
5: W burzy mózgów i różnego rodzaju konsultacjach będziemy za chwilę zgłaszać naszą pełną aplikację, ale też bardzo, bardzo się cieszymy, że kibicuje nam cała Polska i stąd też dzisiaj wizyta pani minister w Kielcach. Pani minister jest także koordynatorką polityki młodzieży. I mamy wspólny front. Front walki o to, żeby polskie miasto było w 29 roku stolicą polityki młodzieżowej, żeby oczy całej Europy skupiały się na tym, jak w Polsce tworzy się politykę przyszłości.
0: Mówiła Agata Wojda, prezydent Kielc.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Większa część kraju będzie dziś objęta ostrzeżeniami meteo przed burzami. Te zaczną obowiązywać po południu i dotyczą południowej, centralnej i północno-wschodniej Polski. Na Podkarpaciu może być też upalnie. W prognozach najcieplej na południowym wschodzie oraz Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku, bo tam 29-30 stopni. Centrum to 26 kresek, podobnie na północy i wschodzie. Zachód to okolice 20. Zachmurzenie i deszczowo-burzowe chmury przyjdą ze wschodu i przelecą przez cały kraj.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
6: O Boże, zmiana w pogodzie. 7 szykuje 4 minuty po godzinie 9.
7: Tak cieszysz, jutro będzie padać i będzie zimno.
6: Wystarczy, że niebo będzie płakać. Ja jestem radosny.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Wasze ulubione dwa słoneczka. Jutro od 5:30. Asia, Irek, ciao, ciao.

0: I Can't Wait, Verme Max, Bob Sinclair i Kajsa. Rymuje się z Wajza, ale nie, nie, nie. To jest bardzo fajna dziewczyna z Kanady z takim wokalem nie do podrobienia. I nie do podrobienia też byle do obiadu. Najlepszy program w do słuchania w pracy, który właśnie startuje. Jesteście w pracy, no dobrze trafiliście, a jak nie jesteście w pracy, nie słuchacie nas w pracy, tylko na przykład sobie odpoczywacie, chillujecie, to też nie będziecie żałować, że jesteście z nami. Katy Perry za chwilę, California Girls, Dawid Miązek, zapraszam do 13. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stopkafe.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

Sour. To jest RMF Max. W myśl zasady lepiej późno niż wcale. Poczta brytyjska dostarczyła przesyłkę po, uwaga, 19 latach. Jakoś nie wiadomo, zawieruszyła się w sortowni na 19 lat. W każdym razie znaleziono ją i wysłano razem z listem z przeprosinami. Co ciekawe, przesyłka była adresowana do pewnej pary, która zamówiła sobie taki magazyn dla rodziców, jakich jedno dziecko miało 1,5 roku, drugie właśnie miało przyjść na świat. No i dzieci zdążyły wyfrunąć z domu, a magazyn dla rodziców dopiero dotarł. No i co z nim teraz zrobić? No jak to co? No, trzecie zrobić. Chciałem powiedzieć, że jest ktoś gorszy od naszej poczty, ale tu jednak przesyłka dotarła. Andy Dusty i Zakaria.

0: sezon. Dawid Podsiadło w RMF Max. Słuchajcie, głupia sprawa jest, no naprawdę, bo my myśleliśmy, że wy wiecie, że jak już wyślecie do nas tego SMS-a o treści Max pod 7327 za 3,69, to jak do was będziemy dzwonić, no to trzeba odebrać, będziecie odbierać. A tu takie wczoraj zdziwienie, nie? Ambaras taki, my dzwonimy. No ja się to tak ignorowani się poczuliśmy. Dlatego powtarzam procedurę wygrania ponad 14 tysięcy złotych. Uwaga, najpierw wysyłacie hasło Max pod numer 7327, a potem jak dzwonimy, to odbieracie i mówicie, ile kasy jest na naszym koncie. Przypominam, 14 481 zł, to jest za mało. 14 484 to już jest za dużo, także tylko dwie opcje zostały. Dzisiaj ta wygrana może paść, a właściwie wpaść w twoje ręce. Tylko odbierz koniecznie telefon, jak będziemy dzwonić, ale najpierw wejdź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
2: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Media Expert Days w sklepach.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
16: Mi fan.
2: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Większa część kraju będzie dziś objęta ostrzeżeniami meteo przed burzami. Te zaczną obowiązywać po południu i dotyczą południowej, centralnej i północno-wschodniej Polski. Na Podkarpaciu może być też upalnie. W prognozach najcieplej na południowym wschodzie oraz Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku, bo tam 29-30 stopni. Centrum to 26 kresek, podobnie na północy i wschodzie. Zachód to okolice 20. Zachmurzenie i deszczowo-burzowe chmury przyjdą ze wschodu i przelecą przez cały kraj.
16: Hit na maksa.
2: RMF Max.
16: RMF Max.

Był taki moment, że każdy, absolutnie każdy nagrywał jakąś rolkę na Instagrama albo TikToka do tej piosenki. Justy, Jackstein i on Turn the Lights Off w RMF Max. No teraz już może aż takiego szału na nią nie ma, ale to tym bardziej teraz możemy ją docenić, bo to jest jednak genialny absolutnie numer. A przed nami za to kawałek, który też się staje wiralem na TikToku i Instagramie, ale to nie jest jedyny powód, żeby zrobić teraz głośniej. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest

0: Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Dzisiaj przez właściwie cały kraj przejdzie gęste zachmurzenie z deszczem i miejscowymi burzami. Uważajcie na drogach, bo miejscami warunki mogą pozostawiać wiele do życzenia. Będzie też naprawdę ciepło. W prognozach widzimy, że temperatury w południowych regionach podskoczą do 30 na plusie. To w Małopolsce, na Opolszczyźnie, na Śląsku oraz Podkarpaciu. Dwie kreski mniej utrzymają się w centrum, a północ to maks 26 stopni. Lubuskie i zachodniopomorskie to maksymalnie 20.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
3: No to krótko. 10. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

Pory roku od Wiktora Waligury w RMF Max, tegoroczna świeżynka. No to dla odmiany teraz sięgniemy trochę do przeszłości. Nuta, której podejrzewam, że się nie spodziewaliście, ale która na pewno się wam spodoba, bo chyba nie istnieje nikt na świecie, komu ona by się nie podobała. Zapraszam na wycieczkę do Nowego Jorku muzyczną. Empire State of Mind, Jay-Z i Alicia Keys.

0: Dead. Olivia Rodrigo, to jest RMF Max i tylko dwie opcje. Tylko dwie opcje i na bank. Ktoś to trafi, no po prostu, bo tak 14 481 zł to jest za mało. 14 484 to już za dużo, więc na logikę opcje w zabawie za dużo, za mało są tylko dwie. I ja wiem, że wy na pewno wiecie, ile tej kasy jest, a jak wiecie, no to coś z tym zróbcie. Można się, nie wiem, zwierzyć koledze, koleżance, ale to nie przyniesie wam tej kasy. Za to, jak zgłosicie się do gry, wysyłając SMS-a o treści max na 7327, a to już jest inna rozmowa. 3,69 taki SMS kosztuje, a może się zwrócić, bo dzisiaj ponad 14 koła może wpaść do ciebie. I tu nawet nie ma co pytać, czy warto, ale gdyby się jeszcze ktoś zastanawiał, to ja dorzucam, słuchajcie, taką deklarację, że teraz, jak wyślesz SMS-a do nas z hasłem max pod 7327, to ja te SMS-y w naszym systemie pomnożę, uwaga, 367 razy. Dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami na rmfmax.pl i tylko przez 10 minut taka akcja, więc chwytajcie telefony i wchodźcie do gry po kasę, która jest naprawdę mega, mega blisko. 7327, hasło max albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: I po reklamie.

Dla tych, co w trasie, idealna nuta Gipsy Win w RMF Max. Za dwa dni startuje, słuchajcie, mundial w Meksyku, w Kanadzie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo tam najwięcej meczów i tam najwięcej kadr stacjonuje. No i takie doniesienia tylko z ostatnich, słuchajcie, 24 godzin. W pobliżu ośrodka, gdzie stacjonuje reprezentacja Szwajcarii, wysyp dzikich, jadowitych węży. Z kolei obok ośrodka, w którym mieszkają piłkarze z Anglii, strzelanina, w której ucierpiało 7 osób. Do tego kapitan reprezentacji Iraku przesłuchiwany 7 godzin przez Straż Graniczną, a i tak miał szczęście, bo jego przynajmniej wpuścili, a na przykład somalijskiego sędziego to zawrócili z powrotem do domu. Super mundial się szykuje. Normalnie sukcesem to jest, jak drużyna medal zdobędzie. W tym wypadku sukcesem będzie chyba, jak wróci tyle samo piłkarzy, co na ten mundial przyjechało. Somber z nami 12 to 12.

0: one time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
4: Hop Benz Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.

Dzisiaj przez właściwie cały kraj przejdzie gęste zachmurzenie z deszczem i miejscowymi burzami. Uważajcie na drogach, bo miejscami warunki mogą pozostawiać wiele do życzenia. Będzie też naprawdę ciepło. W prognozach widzimy, że temperatury w południowych regionach podskoczą do 30 na plusie. To w Małopolsce, na Opolszczyźnie, na Śląsku oraz Podkarpaciu. Dwie kreski mniej utrzymają się w centrum, a północ to maks 26 stopni. Lubuskie i zachodniopomorskie to maksymalnie 20.

Dużo oczy, to z 12 oczywiście słuchacie RMF Max. Pogoda w tym tygodniu będzie miała dla nas, no właściwie to wszystko, pełen repertuar. No ale ja już tak patrzę sobie na prognozę długoterminową, konkretnie prognozę na weekend. No i szykuje się nam pogoda w weekend taka bardziej wiosenna niż letnia. No raczej będzie padać, także plany grillowe, plany rowerowe na przykład mogą się trochę popsuć. No sorry, no taki mamy klimat. Sorry papi, teraz Topic i Becky G, a pogoda i najważniejsze informacje już za chwilę, punktualnie o 11 w RMF Max.

0: Reklama. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
0: Oszczędzam.
1: O, a ile?
0: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. I po reklamie.

0: Fiesta.
1: W prognozach dziś ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać po południu i obejmą południe, centrum oraz północny wschód Polski. Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku, bo tam temperatury sięgną nawet 30. W centrum na północy i wschodzie około 26 kresek, a najchłodniej na zachodzie, bo tam mniej więcej 20. Zachmurzenie ma się tylko zwiększać, a chmury burzowe razem z opadami przejdą przez właściwie cały kraj. Przygotujcie parasole.
2: Wiecie, że dzisiaj jest takie fajne, sympatyczne święto. Dzień Kaczora Donalda. No, na całym świecie to jest dzień postaci z kreskówki słynnej, a w Polsce jeszcze dochodzi aspekt polityczny i to taki dwuznaczny, bo Kaczor Donald to taki trochę Jarosław Tusk. Bletka i dwa dni na start 11, jak dwa dni do mundialu, które nam zostały. Dawid Miązek, słuchacie RMF Max. Zapraszam.

0: Repetitive, Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Dla waszego dobra, słuchajcie, dla waszego dobra sprawdźcie, gdzie jest teraz wasz telefon. No prawdopodobnie macie go gdzieś pod ręką, nie wiem, w kieszeni, w torebce albo na biurku leży i niech tak zostanie, niech będzie pod ręką. Jak już go zlokalizujecie, trzymajcie go blisko do końca dnia, naładujcie na full, a jak się będzie ładował, to się zgłoście po ten hajs, co na was czeka. Ponad 14 koła. rmfmax.pl. Tu są szczegóły, tu przyjmujemy zgłoszenia, tylko nie czekajcie, bo wam wszystko przeleci koło nosa. Wszystko, czyli, żeby być precyzyjnym, kwota większa niż 14 481 zł, a mniejsza niż 14 484 zł. To dobrze kombinujecie, tak? Są tylko dwie możliwości. Wchodzisz do finału i opcje są dwie. Albo zgarniesz 500 za strzał, albo zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. Tylko trzeba odebrać telefon, także miejcie go blisko siebie. I najpierw, przede wszystkim wejdźcie do gry. rmfmax.pl albo 7327, hasło max za 3,69. Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

Pewnie nawet nie musiałbym przedstawiać, ale powiem, że to Eminem z kawałkiem Houdini. Słuchacie RMF Max. A jeżeli szykujecie się dzisiaj na wizytę w Wydziale Komunikacji, żeby zarejestrować auto, które kupiliście z drugiej ręki, to się wstrzymajcie do jutra, bo od jutra, słuchajcie, ułatwienia dla tych, którzy chcą właśnie przerejestrować auto i nie chcą zmieniać numerów rejestracyjnych, bo nie trzeba. I teraz jest tak, że sam to niedawno przerabiałem, że jak chcemy właśnie przerejestrować takie auto, no to musimy, słuchajcie, odkręcić tablice rejestracyjne, zanieść je do urzędu, wyczyścić wcześniej te tablice, bo pani na tych tablicach musi nam nakleić naklejkę. Dokładnie taką samą naklejkę z hologramem, jaka już jest na tablicy, no ale musi to zrobić. Po co? Nie wiadomo. No to od jutra wymiana tej durnej naklejki nie będzie już konieczna i nie będziemy musieli łazić do urzędu z tymi tablicami rejestracyjnymi. Z jednej strony super, a z drugiej no naprawdę dopiero teraz taka zmiana, potrzebne to komuś było. No ja coś tak czuję, że jakiś szwagier ministra miał firmę produkującą naklejki z hologramem, ale sprzedał, więc można uprościć przepisy. Dziękujemy, panie szwagrze. I a propos, nareszcie od męskiego grania.

0: Ależ to będzie rządzić na parkietach, na tych wakacyjnych imprezach. Iżel i Moving to the Sun w RMF Max. Słuchajcie, z innej beczki, w ten weekend jeden z największych, jak nie największy festiwal muzyczny w Polsce, ING Silesia Beats, piątek, sobota, Stadion Śląski w Chorzowie. Jason Derulo na scenie, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu, wielu innych. No i słuchajcie, krótka piłka. Mamy ostatnie bilety na to wydarzenie, w tym bilety VIP-owskie. Chcecie je zgarnąć? Słuchajcie dzisiaj po 17. Kanał Nadawczego.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: W prognozach dziś ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać po południu i obejmą południe, centrum oraz północny wschód Polski. Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Śląsku, bo tam temperatury sięgną nawet 30. W centrum, na północy i wschodzie około 26 kresek, a najchłodniej na zachodzie, bo tam mniej więcej 20. Zachmurzenie ma się tylko zwiększać, a chmury burzowe razem z opadami przejdą przez właściwie cały kraj. Przygotujcie parasole.
14: Hit na maksa!
13: RMF Max!
14: RMF Max!

To je v RMF Max, tak nás odprowadzają w stronę południa Rozej z Bruno Marsem. Za chwilę nás będzie odprowadzać Dawid Podsiadło ze swoim świeżutkim singlem Na Błysk, singlem z nowej płyty, który się ukaże jesienią. Oberwało się Dawidowi za, nie za ten numer, tylko za teledysk do niego, w którym użył, a właściwie nadużył sztucznej inteligencji. Wyszedł faktycznie z tego trochę tak zwany AI slop, no ale teledysk teledyskiem, a nuta jest naprawdę genialna. Dajcie głośniej Na Błysk.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

Dziś przez niemal cały kraj przemieszczać się będzie spore zachmurzenie z opadami deszczu i miejscowymi burzami. Na drogach warto zachować ostrożność, bo lokalnie warunki mogą być trudne. Będzie przy tym naprawdę ciepło, szczególnie na południu, bo w Małopolsce, na Opolszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku temperatury mogą

0: sięgnąć nawet 30 stopni. W centrum będzie 28, a północ to maksymalnie 26. Województwo lubuskie i zachodniopomorskie to temperatury, które nie przekroczą 20.
1: Godzinę 12 w RMF Max zaczynają nam Gips, Kukon i Jonatan. Ty masz, albo ty masz pożyczyć dwie dychy. Od kogo? Dawid.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Charakterystyczne brzmienie w RMF Max to oczywiście Halda Zetfield, Dub Dog, Swezo i Zark. A my jesteśmy, słuchajcie, już naprawdę bardzo, bardzo blisko. No wczoraj się nie udało, bo nikt nie odebrał telefonu, ale dzisiaj to już się naprawdę musi wydarzyć. No po prostu musi. 14 481 zł to jest za mało. 14 484 zł to już za dużo, więc zostają tylko dwie kwoty. Jedna z tych dwóch to jest ta prawidłowa do odgadnięcia. Jeżeli ją odgadniesz właśnie w wielkim finale, jeżeli podasz prawidłową kwotę, to zgarniasz te pieniądze dla siebie. Albo w lewo, albo w prawo, albo tak, albo tak. Odbierasz telefon i już masz 50% szans na wygranie ponad 14 tysięcy złotych. Ale najpierw pamiętaj o tym, żeby się zgłosić. rmfmax.pl albo ślij SMS-a pod numer 7327 za 3,69. 3,69 zaledwie, a jak się może zwrócić? 14 tysięcy złotych, czyli super wakacje, jeszcze sporo zostanie na jakieś inne marzenia. rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max wysyłaj. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren! Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: I po reklamie.

Dive Into Me, Alok i Khalid. Słuchacie RMF Max. Tymczasem najnowsze badania szokują. Boty wygrywają w internecie. Ponad 57% ruchu w internecie to nie są żywi ludzie, żywi użytkownicy, tylko właśnie boty, które, no, można powiedzieć, konsumują treści tak samo jak my, też oglądają filmiki, rolki, też piszą komentarze w internecie. Ale to jest, słuchajcie, tak naprawdę dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość, tak. Bo to znaczy, że ten kretyn, z którym się wczoraj pół godziny kłóciłeś w internecie, to jest duża szansa, że on tak naprawdę nie istnieje. I dobrze. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 35.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Dziś przez niemal cały kraj przemieszczać się będzie spore zachmurzenie z opadami deszczu i miejscowymi burzami. Na drogach warto zachować ostrożność, bo lokalnie warunki mogą być trudne. Będzie przy tym naprawdę ciepło, szczególnie na południu, bo w Małopolsce, na Opolszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni. W centrum będzie 28, a północ to maksymalnie 26. Województwo lubuskie i zachodniopomorskie to temperatury, które nie przekroczą 20.

No, kto się jeszcze nie obudził, to taka popołudniowa pobudka. Avicii, Yellow Black, Wake Me Up w RMF Max, a za chwilę to już dobudzać was będą Ania z Fiołasem. Za chwilę po 13 zaczyna się program I Wszystko Gra, w którym nie tylko fajny klimacik i dużo dobrej muzyki, ale też już niedługo emocje finałowe, finał zabawy za dużo, za mało. Teddy Swims jeszcze ode mnie, Mr. Know It All, to jest nowość w RMF Max i dziękuję za dzisiaj i wracam do was jutro po 9. Dawid Miązek, cześć.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
15: I po reklamie.

0: Dziś w całym kraju bardzo ciepło. Małopolska, Śląski, Podkarpacie to wartości w okolicach 30, Wielkopolska, Kujawy czy Mazowsze to 28 kresek, a na Pomorzu temperatury zatrzymają się na 26 stopniach. Zachód to 19, a miejscami może 20 stopni. Oprócz tego nad niemal całym krajem dominować będzie spore zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami. W wielu miejscach warunki na drogach mogą się pogorszyć i lepiej zachować ostrożność.
1: Dobrze być już z wami. Minęła pierwsza.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Bo się nie mogliśmy doczekać. Jesteśmy waszym kibicem i trenerem w jednym. Klepiemy po ramieniu i mówimy dobrze, dobrze. Do przodu pchamy ten wtorek.
4: Poczuj dobry beat.
1: I dbamy o waszą kondycję psychomuzyczno-fizyczną. Do 17:00 Ania Fioas, masa hitów i kasa do wygrania. Tego spodziewajcie się po południu w RMF Max.
3: Hello.

0: dobrze się robi formę na lato do tego kawałka. I wcale nie jest za późno, żeby zacząć w czerwcu. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w RMF Max.
1: A jeżeli samochodem wybieracie się gdzieś na letni wypad, no to uwaga, bo za naszymi granicami jest znak, którego polscy kierowcy prawdopodobnie nie znają, a niestety jest ryzyko zgarnięcia mandatu. A zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
18: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
17: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
18: No, no.
19: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: I po reklamie.
22: Tak działa Max.
23: W aucie.
22: Online.
23: U

0: Dobrze się z nimi jedzie przez wtorek. To Kungs i Tana Louise London w RMF Max. A jadąc tego lata przez Francję, kierowcy, uwaga, nie znacie tego znaku, a może was ta niewiedza kosztować 600 zł. Biały rąb na niebieskim tle, czyli taki kopnięty kwadrat, który oznacza możliwość wjazdu tylko dla tych, którzy kogoś podwożą. Samotny kierowca nie ma prawa wjeżdżać na ten pas.
1: A on zazwyczaj jest pustawy
0: kusi.
1: I kusi.
0: Niestety.
1: No ale niewiedza kosztuje.
0: Chociaż ja wolę wersję, na niewiedzy się nie zarabia. A u nas dzisiaj, uwaga, do zarobienia jest ponad 14 tysięcy złotych, więc chcemy, żebyście to też wiedzieli.
1: Finał zabawy za dużo, za mało tego popołudnia w tym programie i już tylko dwie możliwe kwoty. Wystarczy wskazać właściwą, a jeśli ci się to uda, zabierasz ją ze sobą dzisiaj do domu. Ponad 14 tysięcy. Do zabawy wchodzicie bardzo prosto. Za 3,69 ślecie hasło MAX na 7327.
0: Dziś to może być już ostatni finał. Dajcie sobie szansę na ponad 14 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.

0: dobrze się połączyli Kaizę i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem fatalny miks w pogodzie nam się szykuje. Ciepło, ale do tego deszcz, burze, niewykluczony grad. No generalnie nie najlepiej to wygląda, zwłaszcza dla 5 województw.
1: Pancerne parasole są potrzebne.
0: Albo pancerne pokrywy nad truskawkami. Bardzo proszę, bo ja się jeszcze w tym roku nie najadłam.
1: Za moment idealna pogodynka. Katy Perry wpada z hitem Hot and Cold. A wcześniej prognoza. Max.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

Dziś w całym kraju bardzo ciepło. Małopolska, Śląski, Podkarpacie to wartości w okolicach 30, Wielkopolska, Kujawy czy Mazowsze to 28 kresek, a na Pomorzu temperatury zatrzymają się na 26 stopniach. Zachód to 19, a miejscami może 20 stopni. Oprócz tego nad niemal całym krajem dominować będzie spore zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami. W wielu miejscach warunki na drogach mogą się pogorszyć i lepiej zachować ostrożność.

0: potrafi zadbać o dobry klimat. Sombri, jego Back to Friends w RMF Max. A to dobre wiadomości, chyba. Słuchajcie, jedna z tanich linii lotniczych, no, mamy dwie takie w Polsce, bardzo popularne, żegna tryb samolotowy, ta różowa. To tam będzie można na pokładzie korzystać z internetu od Elona Muska. Już niedługo na pokładach samolotów.
1: Fajnie, fajnie, ale my nie tego potrzebujemy. Potrzebujemy miejsca na nogi.
0: Może Elon i to załatwi, skoro sieć załatwia na pokładzie samolotów miejsce na nogi.
1: My na razie załatwiliśmy wam Shakira i Burna Boy. Die, die.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
8: Say no more.
1: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: W ten wtorek najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz na Opolszczyźnie, w Małopolsce i

0: Na Śląsku, bo tam temperatury sięgną nawet 25 stopni. W centrum, na północy i wschodzie około 24 kresek, a najchłodniej na wschodzie, bo tam wartości pozostaną poniżej 20. W prognozach na dziś pojawiają się ostrzeżenia przed burzami, a te mają obowiązywać do późnego wieczora. Obejmą południe, centrum i północny wschód. Przez każdy z regionów przejdą też deszczowe chmury. Uważajcie na siebie.
1: Jeśli nie możecie słuchać już szefa, róbcie głośniej. Mamy czym zagłuszać go w tej godzinie w RMF Max.
2: A przy okazji robi dobrą atmosferę Kygo Quality Griffin, Anka Ifiowas. Cześć!
1: Po drugiej.

0: Jeśli mieć harmonijne popołudnie, to tylko z nami. Yearbooks i Graceland w RMF Max. A w Dobrowie Górniczej, w której dorastała Maja Chwalińska, powstał mural przedstawiający tenisistkę. No nie jest w specjalnie wyeksponowanym miejscu, bo jest przy tych starych, zaniedbanych kortach, gdzie ona trenowała jako mała dziewczynka, ale powiem wam, sam mural też tak bardziej socreal przypomina, natomiast coraz więcej zdjęć z niego w internecie.
1: Zerknięcie w wolnej chwili może nie jest w pięknym miejscu, może nie jest specjalnie ładne, ale przynajmniej Maja też siebie jakoś bardzo nie przypomina.
0: 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: pozytywny muzyczny izotonik, czyli Talk to You w RMF Max, a kolejna wypowiedź Mai Chwalińskiej to też jest pozytywny strzał. Ja nie odbieram telefonów od nieznajomych, więc może było tak, że dzwonił prezydent, ale po prostu odbieram tylko od mamy, taty i trenera.
1: Ale to jest piękne. Taki high life, ale może. To my wczoraj do Majki dzwoniliśmy w finale zabawy za dużo, za mało, bo w finale nikt nie odebrał od nas telefonu, a do wzięcia przecież ponad 14 tysięcy złotych jest.
0: Chwytaliśmy się za głowę, jak można nie odebrać, no ale może dzisiaj w takim razie wyślecie najpierw hasło Max na numer 7327 za 369 z VAT-em, bo przed nami już prawdopodobnie ostatni finał i ponad 14 tysięcy do zgarnięcia.
1: Zostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi. To daje 50% szans na to, że te 14 ponad tysięcy. Dzisiaj ktoś zgarnie i to możesz być ty. Maja swoje zarobiła, ty zarób dzisiaj w RMF Max. Hasło Max wysyłasz na 7327 za 369 i już jesteś w grze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę.
3: Siemano, rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
3: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
3: Castorama.
9: Teoria
3: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Media Expert, taniej masz!
12: I po reklamie.

0: przy tym numerze motywacja w robocie nie spada. To Sony Fodera w RMF Max.
1: A teraz ostrzegamy przed plagą gąsienic. Drzewa pokryte całe pajęczyną. Na pewno już takie widzieliście. Są obumarłe, a w tych pajęczynach rozmnażają się gąsienice. I teraz, jeżeli ich włoski trafią na naszą skórę, to swędzi, a potem są problemy z oddychaniem. Kolejne gminy w Polsce już ostrzegają.
0: Berlin opanowany przez gąsienice.
1: Niestety.
0: Teraz Polacy. Jak to z siebie zdjąć?
1: Trzeba użyć taśmy klejącej. Nie wolno rozdrapywać, więc jak mocno spędzi, to taśma klejąca i wyrywamy. Nie tylko włoski gąsienic, ale tam wszystkie inne też.
0: Już widzę. Szefowie narzekają, że z biur ludzie wynoszą taśmy klejące. Przebiły ryzy papieru.

0: liczy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Nadajemy się. Od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
3: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
5: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: W większości kraju dominować będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Warunki na drogach mogą się pogorszyć, dlatego warto zachowywać ostrożność. Ciśnienie atmosferyczne będzie się dziś utrzymywać w pobliżu normy, a oprócz tego zrobi się bardzo ciepło. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu temperatury sięgną około 30 stopni. Wielkopolska, Kujawy i Mazowsze to 28 kresek, a na Pomorzu 26. Najchłodniej na zachodzie, tam termometry pokażą około 19 stopni.
1: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Nie zapeszam, ale powoli chyba można w pracy odetchnąć. W końcu, już po trzeciej w ten wtorek, tu Ania i Fiołas, witajcie w RMF Max.
3: Miks pogodowy za oknem, zatem cztery pory roku od Wiktora Waligury na start. Witajcie, zostajemy z wami do 17.

0: podobnie. Ostatnim finałem naszej zabawy za dużo, za mało.
1: Dwie możliwości w finale. Jedna z nich na pewno zwycięska. To ty możesz przed tym wyborem stanąć i zgarnąć ponad 14 koła. 377 razy. Mnożymy każdego maksa wysłanego na 7327.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Czy szukanie męża w tych czasach nie przypomina szukania dobrego serialu na wieczór, żeby się już wszystko widziało?
1: Troszeczkę spłaszczyłeś tą sytuację. Jednak bym poszła w ten Diamond on Ray, ale jedno i drugie bardzo długo trwa.
0: Ray za nami w RMF Max, a co do seriali, Polacy wracają do piractwa. Mamy dość streamingów, a raczej rozdrobnionej oferty, że różne seriale są u różnych dostawców VOD, trzeba mieć wszystkie abonamenty i teraz Polacy znów sięgają w sieci do wersji pirackich.
1: Czyli widzicie tę zależność? Platformy pojawiły się po to, żeby walczyć z piractwem, no i zresztą skutecznie, bo przecież było dużo filmów dostępnych za bardzo niewielkie pieniądze.
0: No a teraz znowu pchają
1: historia
0: ludzi
1: zatoczyło koło, no po
0: piractwo.
1: Prostu.
0: No od lat mówiono, że piractwo to jazda bez biletu, nie? Problem, że teraz legalny streaming to trochę kupowanie biletu na każdy przystanek osobno. No i gdzie najlepiej? U nas za darmożkę, same hity.
1: Tak szukam tego serialu, ale faktycznie to się u nas nie kończy.
0: Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ciekawe, czy mamy ich zmotywowały do nagrania tego numeru? No bo to mamy zawsze mówią. Ile razy mam powtarzać?
1: No, biorąc pod uwagę, że premiera w maju.
0: Do skutku. My powtarzamy, ale już ostatni raz. Aktywny jest bonus. Wygrać po 16 możesz nawet ponad 14 tysięcy złotych. A finał dziś o tyle wyjątkowy jest, że w nim możliwe są już tylko dwie odpowiedzi, a jedna daje wygraną.
1: A przy okazji nie musicie się powtarzać, bo to my powtarzamy za was. Teraz 377 razy jedno zgłoszenie, ale tylko do 15.50. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To jest rzut na taśmę. Albo teraz bierzesz telefon i klikasz i wysyłasz, albo ponad 14 tysięcy złotych. Mówi bye bye, idę do kogoś innego.
0: Sami zdecydujcie. Jeszcze zdążycie. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama. Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Mocno, świeżo.
15: Leć na maksa razem z tym.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: W większości kraju dominować będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Warunki na drogach mogą się pogorszyć, dlatego warto zachowywać ostrożność. Ciśnienie atmosferyczne będzie się dziś utrzymywać w pobliżu normy, a oprócz tego zrobi się bardzo ciepło. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu temperatury sięgną około 30 stopni. Wielkopolska, Kujawy i Mazowsze to 28 kresek, a na Pomorzu 26. Najchłodniej na zachodzie, tam termometry pokażą około 19 stopni.
15: RMF Max.
17: RMF Max.

0: Vito i bracia Kacperczyk w RMF Max podrzucają trochę mocy, a kulki mocy jednak ustąpiły kebabowi. Robert Lewandowski obiecał na streamie Łatwo Ganga, że wybierze się z nim na kepsa i obietnicy dotrzymał.
1: Znaczy, ja bym nie powiedziała, że kulki mocy ustąpiły kebabowi, bo pilnie przyjrzałam się minie Roberta Lewandowskiego i ona wcale nie wskazuje na to, że mu super to smakuje, wiesz?
0: Ale dziwisz się? Ania na pewno też widziała to zdjęcie. Jadł, ale mu nie smakował. Ciekawe, ile musiałoby być na zbiórce, żeby Lewy się przy tym kebabie uśmiechał.
2: Let's go. Sounds good.

0: Kaufland jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.

0: Dzisiaj naprawdę ciepło. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu temperatury sięgną około 28 stopni. W Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 25 kresek, a Pomorze to 23 stopnie. Najchłodniej na zachodzie, bo tam termometry nie podskoczą nawet do 20. W większej części kraju utrzyma się spore zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami, a w wielu miejscach warunki na drogach mogą się pogarszać. Warto zachować ostrożność. Ciśnienie pozostanie w okolicach normy.
1: Silnik odpalił? To my odpalamy playlistę na powrót do domu.
2: Hity na maksa.
3: Kierowcy, jest świetne info. Koniec z bramkami na autostradzie A4. Zaraz wam powiemy od kiedy i na jakich odcinkach.
1: Anka i Fiołas, siemacie po 16. Na dzień dobry. Alok i Kialit, Dive into me w RMF Max.

0: Bledka i jej dwa dni w RMF Max. No to teraz wielkie oczy zrobią wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą A4. Wyobraźcie sobie, że jest kolejny odcinek, który będzie darmowy. Katowice-Kraków. Tutaj już od marca 2027 nie trzeba będzie ponosić opłat, czyli prawie dwie dychy znowu w kieszeni. Yes.
1: Wow, za niespełna rok.
0: No, pięknie to wygląda, a na razie zdejmują te bramki Wrocław-Gliwice i już tam nawet nie trzeba będzie zwalniać.
1: Ostatni raz taki wybuch euforii słyszałem, jak hotelarze w Paryżu dowiadywali się, że Maja Chwalińska zostaje na kolejną noc.

0: Odpowiem teraz na to muzyczne pytanie od Dub Dogs. How does it feel? No, delikatnie przyspieszone tętno, motyle w brzuchu, ciarki na plecach, gęsia skórka na rękach.
1: Ania.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało.
1: Ale ty to rozdajesz, a nie wygrywasz. Ale... Wyobraź sobie, jak będzie czuł się ktoś, kto zgarnie ponad 14 tysięcy. To już za moment może się wydarzyć. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: nareszcie.
1: No ja mam nadzieję, że nareszcie ktoś tę kasę od nas zabierze. Ponad 14 tysięcy do wzięcia teraz.
2: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Już tylko jedno wyzwanie właściwie stoi przed nami, to znaczy niech ktoś odbierze telefon. To na początek. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty.
1: Rozejrzyjcie się dobrze, bo tylko dwie możliwe odpowiedzi zostały.
4: Halo?
3: Halo! Halo! Dzień dobry! Tutaj Radio RMF Max, Anka i Fioła, skłaniamy się nisko. Pytanie komu?
5: Ale Patrykowi, ale mi niespodziankę zrobiliście.
1: Patryk, to teraz trzymaj się mocno, słuchaj. To jest finał zabawy Za dużo, za mało. Zostały już tylko dwie możliwe kwoty i jedna z nich jest właściwa. Jeśli wybierzesz tę odpowiednią, te pieniądze będą twoje. Co ty na to?
5: Zgadzam się i mam nadzieję, że w końcu zabiorę te pieniądze.
3: No właśnie, o, słyszał bardzo dobrze i odebrał telefon.
5: Słyszał, bo ja od dawna tą kwotę ustaloną, tą, która dzisiaj się znajduje i cały czas czekałem, aż będzie ta z końcówką 82.
1: Tyle kazał nam czekać, no to nie każmy czekać mu dłużej. Sprawdzamy?
5: Sprawdzajmy, czy nie mogę doczekać.
3: Dobra.
1: To słuchaj, żeby formalności stało się zadość, 14 481 zł to za mało.
3: A 14 484 zł to już za dużo. Ile obstawiasz, że jest to nasze?
5: 14 482, ani mniej, ani więcej.
3: 14 482 i ani mniej, ani więcej. Jest 50-50.
1: Patryk, jesteś gotowy, żeby poznać
5: odpowiedź?
1: Nie mogę
5: się doczekać.
1: Twoja kwota to...
3: Za mało!
6: Ała!
3: Ja już myślałam, że jesteśmy tu.
1: Patryk! Ale uparłeś się!
5: Czasem tak bywa.
1: Uparłeś się na oto 82.
3: Po prostu wysyłaj i może słyszymy się jutro, bo jutro to już jest tylko kwestia formalna. Dzisiaj 500 zł dla ciebie, Patryku.
5: Dziękuję. No czasem tak bywa.
1: Bywa też i tak, że uda się komuś trafić do finału po raz kolejny. Tego ci życzę, ale pamiętajcie, każdy z was ma szansę jutro w RMF Max wygrać pieniądze, bo została już tylko formalność. Jedna możliwość. Do zabawy wystarczy wejść choćby na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: można odpłynąć. To Jugel i jego Move into the Sun. Choć tego słońca dziś w Polsce mało dzisiaj, jako że najlepiej rosną roślinki po deszczówce, pamiętajcie, po powrocie do domu, żeby wystawić je na drugą stronę parapetu.
1: No, pogoda za was to załatwi i to są te plusy, jakich możemy się spodziewać. I są jeszcze inne. Jak zostaniecie z RMF Max, to do wyciągnięcia dzisiaj choćby bilety na ING Silesia Beats, więc nigdzie nie odchodźcie.
0: To po 17. My dziękujemy za wspólne popołudnie. Anka, Fiołas, jutro po 13. Czekamy na was w RMF Max.
1: Do usłyszenia, pa!
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Dzisiaj naprawdę ciepło. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu temperatury sięgną około 28 stopni. W Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 25 kresek, a Pomorze to 23 stopnie. Najchłodniej na zachodzie, bo tam termometry nie podskoczą nawet do 20. W większej części kraju utrzyma się spore zachmurzenie z opadami deszczu i lokalnymi burzami, a w wielu miejscach warunki na drogach mogą się pogarszać. Warto zachować ostrożność. Ciśnienie pozostanie w okolicach normy.
0: Hit na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Punktualnie o 17:00 czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Adam Szostok, zapraszam. Na początek Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rynie na Mazurach na drugiej narodowej sesji modelowego Parlamentu Europejskiego.
1: Mamy 6 komisji, w każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
2: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne.
3: Jakie to są tematy?
2: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
0: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium drugiej narodowej sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: To jest RMF Max.
0: Jest śledztwo w sprawie wypadku szybowca w Bielsku-Białej. Wczoraj wieczorem maszyna runęła na płytę lotniska, zginęła 35-letnia pilotka-kursantka, a 57-letni instruktor trafił do szpitala. O szczegółach Anna Kropaczek.
5: Do wypadku doszło podczas lotu egzaminacyjnego. Jak informuje prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej, szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowcowej. Po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonania manewru awaryjnego lądowania, który był elementem egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec uderzył o płytę lotniska. Mimo natychmiastowej reanimacji 35-letnia kobieta zginęła, a instruktor z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Do późnej nocy na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Szybowiec został zabezpieczony do specjalistycznych badań.
0: Zmieniamy teraz temat. Koszalin znowu gra główną rolę. Staje się stolicą polskiego kina debiutanckiego. Przez najbliższe dni będzie tam naprawdę filmowo, bo ruszył MIF.
6: W zeszłym roku powstała taka inicjatywa, żebyśmy nakręcili taki krótki film o Koszalinie i mam nadzieję właśnie, że podczas tego festiwalu i podczas tych warsztatów taki krótki film powstanie, którym będziemy mogli się później po tym festiwalu 45. pochwalić. Warsztaty są dla młodzieży licealistów. Takie zapisy już były. Mamy młodzież zapisaną na te warsztaty, więc pełna lista uczestników. Ale jeżeli ktoś bardzo chce, to zawsze takie miejsce się znajdzie. Także serdecznie zapraszamy na te warsztaty, bo będzie można na nich bardzo dużo skorzystać, zobaczyć sprzęt specjalistyczny heliografu, który tutaj do nas przyjedzie specjalnie na te warsztaty.
0: Mówiła Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury 105 w Koszalinie. I na koniec prokuratura postawiła zarzuty dwóm osobom, w tym pracownicy dydaktycznej Katedry Grafiki Artystycznej Szczecińskiej Akademii Sztuki, za nieprawidłowy nadzór i stworzenie zagrożenia wybuchu. Drugi zarzut dotyczy rektorki uczelni, która nie zapewniła odpowiednich warunków BHP. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Śledztwo nadal trwa. Przypomnijmy, w czerwcu 2023 roku w pracowni graficznej Akademii Sztuk w Szczecinie doszło do wybuchu oparów denaturatu, w wyniku czego zginęła 20-letnia studentka, a dwie wykładowczynie zostały poparzone.
4: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: To nie będzie najbardziej spokojny i najbardziej suchy wieczór, jaki pamiętamy. Wtorek cały czas jeszcze może przynieść sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolach, jeżeli planujecie jakiś wieczorny spacer.

0: zwłaszcza na północy, w centrum i na zachodzie kraju. W Katowicach możliwe są burze z piorunami. Wiatr również chwilami może być silniejszy, potęgując uczucie chłodu, a ciśnienie, sprawdźmy na koniec, to utrzymuje się w normie lub jest wysokie i to się raczej nie zmieni.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Trzy minuty po godzinie 17, żeby wam zobrazować, jaki dzisiaj jest dzień. Chciałem mu przytoczyć historię.
3: Przytaczaj.
2: Ponieważ dzisiaj otwieram lodówkę, ja tam patrzę, co ja tutaj mam? Pudzian z kurczaka? I tak chwilę się otrząsnąłem. A nie, to są podudzia z kurczaka. Tak jest ten wtorek chyba dzisiaj, nie?
3: Jeżeli ktoś tak ma. Chciałby zacząć produkować pudziany z kurczaka, zachęcamy. Myślę, że ja bym był konsumentem. Jest 17.04, tymczasem z podudziami jedziemy. Michał Siwek
2: i Filip Kliber. Andy Dust już teraz.

0: To One Night in Ibiza w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A ja cały czas do końca nie wiem, czy to był Mike Candice, czy to był Mike Siwek. To jest, to wszystko mi się miesza już, tak jak się miesza.
0: Liczne persony się przeplatały w tej piosence po prostu. Jest 9 po 17 i to jest dobry moment, żeby zapytać was, jak mówicie do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny, co tam akurat macie takiego ulubionego, no to jak do niego mówicie?
2: I teraz się pewnie zastanawiacie, ale po co im to? Co ja w ogóle będę im coś takiego wysyłał? A no to jest po to, żeby potem z tego stworzyć piosenkę.
0: Spokojnie, z tych danych nie da się wziąć kredytu.
2: I my tę piosenkę zrobimy, tylko najpierw na Messenger RMF Max napisz nam, jak mówisz do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny.
0: Absolutnie każdą odpowiedź obiecujemy uwzględnić w owej piosence, no i jak? Puścimy ją nawet w radiu. Wam wszystkim, żebyście usłyszeli.

0: I takie to są powroty z pracy do domu. Anima, Joji i kawałek Beautiful na 18 minut po godzinie 17. W kanale nadawczym przenosimy się za ocean.
1: Świat wielki otworem przed nami stoi, a my wam o nim opowiadamy z wielką przyjemnością. Donald Trump. No, znacie.
0: Donald Trump,
1: znana... Znacie, czy lubicie, to jest inna sprawa, ale jemu znowu się, słuchajcie, przysnęło.
0: O, masz, no.
1: I tym razem złapały go kamery podczas meczu NBA i te kamery uchwyciły go, jak sobie komarka przyciął na trybunach podczas takiego spotkania.
0: No tak, ale pewnie jakby mu wyłączyli mecz, to by się obudził od razu. Zostaw mi to!
1: I was watching this!
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
5: Hop Benz Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale sławy w tym numerze się tutaj połączyły pięknie. Bob Sinclair i Kiesza w RMF Max. Jest 17.32.
1: I Shakira. Shakira, Shakira.
0: Nie było jej w tej piosence, ale o niej będziemy teraz wam mówić.
1: Ponieważ Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach, jak policzono. Tak. Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach niż reprezentacja Włoch. Rozumiecie to? Ja przy okazji bym wykorzystał może tę popularność. I może otworzył jakąś stację paliw w Polsce.
0: Tak, czemu nie? To jeszcze nikt nie wpadł na takie rzeczy.
1: Kiełbaski może bym reklamował.
0: Może też
1: Shakirki. Zamiast w osłonce byłoby w sukience na przykład.
0: Nie wiem,
1: rzucam pomysły, tak? Shakira sobie weźmie co chce, a wy weźcie sobie Gipsa i numer WIN 27 do 18.

0: hokus pokus, abrakadabra.
1: To pan czarodziej, no i co?
0: Zaraz prognoza pogody.
1: A to, to się nie zrobowało, no to prawda. Sekundę, wiesz?
0: Ale ty jesteś spostrzegawczy.
1: I piosenka będzie. Piosenka o tym, jak mówicie do swojej żony, męża, dziewczyny, chłopaka. Za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wake up! Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
8: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

To nie będzie najbardziej spokojny i najbardziej suchy wieczór, jaki pamiętamy. Wtorek cały czas jeszcze może przynieść sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolach, jeżeli planujecie jakiś wieczorny spacer, zwłaszcza na północy, w centrum i na zachodzie kraju. W Katowicach możliwe są burze z piorunami, wiatr również chwilami może być silniejszy, potęgując uczucie chłodu, a ciśnienie, sprawdźmy na koniec, to utrzymuje się w normie lub jest wysokie i to się raczej nie zmieni.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to jest RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę.
1: Napisaliśmy piosenkę o tym, was. Jak wy mówicie do swoich żon, mężów, chłopaków.
0: Jak wy do nich mówicie?
1: No właśnie.
0: No to napisaliście nam to, a my z tego zrobiliśmy właśnie piosenkę.
1: Posłuchajcie.
0: Taką, posłuchajcie jej.

0: Jest piosenka Hertz, to się pisze Hurts.
1: Hurts.
0: To jest liczba mnoga od hurtów, co oczywiście nawiązuje do tego, jak hurtem rozdajemy bilety na ING Silesia Beats na RMF Max.
1: Skąd ty masz mózg, powiedz mi?
0: Czy z AliExpress.
1: No właśnie, tak mi się wydaje. Będziemy mieć bilety i będzie to dużo prostsze połączenie niż przed chwilą Misiek przedstawił. Zostańcie po 18 z RMF Max. Boże.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
5: Lepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: I po reklamie.

0: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 18 w RMF Max. Adam Szostok, zapraszam. A na początek? To może być plan na czerwcowy weekend, bo w wakacje to już chyba trudno będzie o miejsce. Wróciła krakowska linia muzealna. W tym roku zabytkowe tramwaje i autobusy kursują nieco zmienioną trasą. Jaką? Sprawdziła Renata Pasiut.
1: Ze względu na remont węzła przy Teatrze Bagatela linia kursuje tym razem z Dajworu przez centrum miasta aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tradycyjnie zerówka pojawi się we wszystkie niedziele aż do września oraz 15 sierpnia. W programie są też kursy wieczorne i linie specjalne. Warto wybrać się na taki przejazd, bo to okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy historycznych pojazdów, które kiedyś woziły krakowian na co dzień i na przykład zajrzeć do zajezdni z okien tramwaju czy autobusu.
0: A szczegółową rozpiskę znajdziecie w internecie. Lekarze i studenci z Poznania lecą pomagać na Jamajce. Medycy będą leczyć zęby w tym egzotycznym kraju.
2: Nasi wolontariusze będą tam przez 3 tygodnie. Ten wyjazd to jest jakby takie kooperacja wielu instytucji, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata płaci za bilety lotnicze tych oto tutaj wolontariuszy. Natomiast część za bilety lotnicze płaci Uniwersytet Medyczny, za część szczepień płaci Wielkopolska Izba Lekarska. To jest drugi już taki wyjazd. W zeszłym roku również taki wyjazd się odbył, więc to jest kontynuacja poprzedniego projektu.
0: Mówiła Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. To kolejny wyjazd w to samo miejsce dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Będzie to wyjątkowo cenne doświadczenie, a wylot zaplanowano za niecałe 2 tygodnie. Łącznie medycy chcą pomóc co najmniej 300 pacjentom.
3: To jest RMF Max.
0: Na koniec jeszcze kulturalna odsłona flesza. Opolskie konfrontacje teatralne już od czwartku w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Po kilku latach przerwy w konkursie zobaczymy spektakl z opolskiego teatru, czyli Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, a oprócz tego jeszcze 8 innych propozycji spektakli z teatrów z całej Polski. Wśród wydarzeń towarzyszących m.in. koncerty Igora Herbuta i Julii Pietruchy oraz potańcówki na tarasach. Sztuka nie tylko na scenie, ale też w organizacji.
4: Nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane, w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie.
0: Mówił dyrektor Opolskiego Teatru imieniem Jana Kochanowskiego, Norbert Rakowski. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następne za godzinę. Teraz sprawdzamy prognozy pogody.

0: specjaliści od pogody ostrzegają. We wtorek w całym kraju sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, na przykład w Katowicach, burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorkowy wieczór w Polsce. Najchłodniej dzisiaj w Szczecinie, w centrum, w Poznaniu czy w Łodzi około 12, 13, 14 stopni, a najcieplej dzisiaj w Warszawie i w Rzeszowie. Wiatr chwilami jeszcze może być silniejszy, rozpędzając się nawet do 50 km, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie jest w normie albo wysokie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 3 minutki są już po godzinie 18. Dzisiaj jest taki wtorek, że taki wtorek. Ale my robimy tak w kanale nadawczym, że ten wtorek będzie: o! Wtoreczek, wtorunio, super, fajnie, ekstra.
3: Filip, ona ma tutaj jak Liber. I Michał Siwek, też tu jestem. Nie, Tedego tu nie ma. Jest 3 po 18. Dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
2: Proszę bardzo. A za chwilę będziemy rozdawać bilety na ING. Zostańcie z RMF Max.

0: Moc, uśmiech, energia, kanał nadawczy, Offenbach, Ella Anderson i kawałek Hurricane. 9 minut po godzinie 18. To nie chodzi wcale o brytyjskiego piłkarza.
1: Nie, nie, nie.
0: Chodzi o huragan po prostu.
1: Tak, ta, tak jest.
0: Fajny żart w ogóle.
1: Ale to w ogóle śmieszne tak a propos faktów, a propos informacji, które są ważne dzisiejszego wieczora, no to ING Silesia Beats. O. Taki festiwal w Parku Śląskim już 12-13 czerwca. Będzie sztos, będzie zabawa, możecie tam być, bo karnety na ten festiwal rozdajemy znów dziś.
0: I trzeba nam teraz najpierw napisać na Messenger RMF Max jakieś słowo, które się kończy na ING, na ING. No coś wymyślicie takiego. Parawaning, plażing.
1: Znaczy te już to istnieją, klasyki, ale prawda? Właśnie jakby chcemy nowych. Chcemy, żeby powstały nowe słowa i jeżeli jakieś takie, które nas zafascynuje, rzeczywiście porwie nas po prostu.
0: Porwing, tak zwany. Połączcie polski język z językiem angielskim. Stwórzcie nowe polskie słowo z końcówką ing.
1: Czekamy.
0: Na Messengerze.
1: Najciekawsze
0: do ciebie
1: zaś. Daj mi dokończyć. Chciałem powiedzieć, że podwójny karnet na ING Silesia Beats poleci do autora najciekawszej odpowiedzi. A nie poleci, bo jeszcze zadanie do wykonania będzie na antenie.
0: No już miałem mówić, ale...
1: Będzie.
0: Ale już powiedziałeś. Na głos.

0: te modelki i lubię cię jak lato, a teraz ja ci opowiem, dobra? Teraz no, ja ci powiem, bo to ja mam fajne teraz.
1: No.
0: Jest w ogóle 18.18 i to jest dobra pora, żeby się dowiedzieć, że pan Niemiec, pan Andrę, pobił właśnie rekord. Pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Gratulujemy.
0: I pan Andrę Ortolf zjadł w 60 sekund, spożył 1273 gramy miodu.
1: Przepraszam.
2: Ile?
0: 1273 gramy miodu, to jest ponad kilogram grubo.
1: To jest prawdziwy miodożer,
0: to
1: nie?
0: Jest,
1: ale
0: tak.
1: On pewnie nawet telewizję ogląda w trybie miód. Nam, nam, nam, nam.

0: Są wakacje, bo taki właśnie jest klimat w RMF Max. To kawałek Talk to You, jest 18.29 i to jest czas, żeby się pobawić, kochani. Bawimy się na ING Silesia Beats. Mamy nadzieję, że na tym festiwalu również się pojawi Anastazja. Siema, Anastazja.
1: Hej.
0: Siema, oh, hej, hej, cześć. Anastazja, jakie polskie słowo z końcówką ING proponujesz? Takie, żeby weszło do słownika, tak żeby profesor Miodek był zadowolony.
1: Marudzing.
2: I jakby, na czym polega marudzing, jakbyś mogła zademonstrować próbkę?
1: Hobby Polaków.
0: To żeś wymyśliła.
1: A miało być słońce.
2: Ale najważniejsze... Rozkręciła się, bo na początku tak nie do końca weszła w ten marudzing, ale potem ewidentnie talent po prostu naturalny, polski, płynący we krwi się uruchomił. Dobrze, Anastazja, skoro marudzing mamy za sobą, no to teraz trudniejsza część zabawy, bo będzie wymienianka i podamy ci 10 słów, z których co najmniej 4 będziesz musiała powtórzyć w ciągu 5 sekund i tylko jeżeli wykonasz nasz to zadanie, no to wejściówki na ING Silesia Beats będą twoje.
0: Czy jesteś gotowa, Anastazja?
1: Chyba tak.
2: Chyba tak.
0: No ty, dobra.
2: Może jestem, może nie jestem.
0: Mogłabyś pewna.
2: No.
0: Anastazja, to uwaga, zamieniaj się w słuch i wymieniam 10 słów, po czym włączamy stoper. Uwaga. Azizam, marker, alert, poniedziałek, rakieta, czerwiec, urlop, SMS, grill, remont, i czas, start.
1: Marker, alert, rakieta, urlop, grill.
0: Tak jest! Już stop, przestań marudzić.
2: Już wygrałaś, Anastazja, ale to rozpykałaś pięknie, elegancko.
0: To ona sobie zapisywała to chyba.
2: Zapisałaś? Ale dobra jest.
0: Ona nie wychodzi z roli w ogóle, nie? No jasne, więcej. No dobra. To ci damy te bilety. Chcesz jechać na ten ING?
1: No to już wezmę.
0: Dobra, to ci damy, Jezu.

0: O, nie tylko wzrok, bletki lubimy. Lubimy po prostu jej hity, które nam serwuje w RMF Max. Dwa dni na 21 minut przed godziną 19. Robert Lewandowski. Nie bletka, a Robert Lewandowski. Robert, tak. to jest
1: no,
0: gość,
1: to, żeś zmienił temat tak dynamicznie, ale tak, porozmawiajmy o nim, o Robercie.
0: To jest gość. Lewy ostatnio zjadł kebaba z Bagim i Łatwogęgiem. Obiecał to na streamie. W ogóle to brzmi jak nagłówek. Piłkarze zjedli śniadanie.
1: A Robert Lewandowski zjadł kebab.
0: I Robert jest oficjalnie Polakiem, według mnie.
1: Wreszcie.
0: Zaczął przygotowanie do mundialu tak jak my, a wiadomo, że najważniejszy jest tłusty podkład przed meczem.
1: No. Polakiem jest? No chyba, że to był dener.
0: Max. Zakręcił, tak? Podkręcił jak piłką? No, dobra.
2: No. Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen. I po reklamie.

Maxa. Specjaliści od pogody ostrzegają. We wtorek w całym kraju sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, na przykład w Katowicach, burze z piorunami. Tak zapowiada się wtorkowy wieczór w Polsce. Najchłodniej dzisiaj w Szczecinie, w centrum, w Poznaniu czy w Łodzi około 12, 13, 14 stopni, a najcieplej dzisiaj w Warszawie i w Rzeszowie. Wiatr chwilami jeszcze może być silniejszy, rozpędzając się nawet do 50 km, zwłaszcza nad morzem. Ciśnienie jest w normie albo wysokie.

0: Morandi, Save Me w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A tymczasem, kochani, zerkamy do kalendarza, ponieważ dzisiaj nie jest to tylko 9 czerwca, tylko...
0: Cze. Słyszycie to? Ale teraz posłuchajcie uważnie i posłuchajcie, czy wy usłyszycie to.
2: Dzisiaj jest pierwszy dzień, który nam wyznacza 200 dni do świąt, kochani.
0: To jest niesamowite, to jest piękne, to jest dokładnie dzisiaj 200 dni do świąt zostało, już można kupować prezenty powoli.
2: No, a przecież teraz są wyprzedaże pokomunijne, można tanio połapać na chrzest, coś można złapać przecież teraz.
0: Idealnie.
2: Kartkę jakąś fajną.

0: Milky i Just the Way You Are w RMF Max. Zbliża się powolutku 19 i jeszcze porcja dobrej zabawy się pojawi w RMF Max. Co najmniej jedna. Taką porcję jedną przygotowaliśmy.
1: Można się bujać w rytmy migaczy, ale można też się bujać do hitów w RMF Max.
0: No, my to nie w BMW.
1: A, no tak. No, szczególnie ten lewy, jak tam jest zepsuty akurat. Ta zielona strzałka to jest. Ma. Dajcie spokój. Zostańcie, bo za chwilę będzie taka zabawa, że pospadają wam kierunkowskazy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: typo.
1: Jak działać, to na maksa.
2: Hit za hitem.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max, czas na flash i najnowszą prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Niemal 7 tysięcy opraw oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Krakowa przejdzie modernizację. Wartość tej inwestycji szacowana jest na około 10 milionów złotych. Posłuchajcie o szczegółach.
4: W miejsce starych lamp pojawią się nowoczesne LED-owe. Wymiana obejmie zarówno oświetlenie uliczne, jak i część tych parkowych. Dzięki temu zmniejszy się zużycie energii, a co za tym idzie rachunki za prąd. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym roku planowana jest wymiana blisko 3 tysięcy opraw, a w drugim ponad 4 tysięcy. Nowe oświetlenie pojawi się m.in. przy najważniejszych trasach komunikacyjnych, takich jak Aleje Jana Pawła II, 29 listopada oraz ulice Mogilska, Zakopiańska czy Armii Krajowej. Modernizacja ma przełożyć się na większe bezpieczeństwo po zmroku. Prace prowadzone będą stopniowo, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu.
3: A informowała nasza reporterka Renata Pasiut.
1: To jest RMF Max.
3: Kujawsko-Pomorskie z dużym zastrzykiem finansowym. 18,5 miliarda złotych. To wartość 15 umów podpisanych w tym województwie w ramach programu SAFE. 6 kontraktów na dostawę dla polskiej armii uzbrojenia podpisano w bydgoskiej Belmie.
5: Kontrakty warte w sumie blisko 2 miliardy złotych. Obejmą 4 wyroby z pół. Jest to system sterowanych ładunków wybuchowych Jerzębina S. Sterowany przeciwtransportowo przeciwpancerny ładunek wybuchowy Tulipan. Miny TM-62 najnowsze, takie, które z kompozytu wykonujemy w postaci MP25 z zapalnikiem ZN97 oraz kasety minowe. I zgodnie z zapisami umów na realizację zamówień mamy czas do 2029 roku. Śmiało można powiedzieć, że takiej kumulacji podpisywanych umów w ciągu kilku dni na rzecz polskich sił zbrojnych jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami.
3: Mówił Jarosław Zakrzewski, prezes Belmy. A poza Belmą na programie SAFE zyska też bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, a także wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza. Na koniec tego flesza przenosimy się na Śląsk. Już w najbliższy piątek startuje tam 17. edycja Industriady, czyli największego święta szlaku zabytków techniki na Śląsku i w Zagłębiu. Tegoroczne hasło to twarze przemysłu, które przypomina, że za zabytkowymi maszynami i przemysłowymi budynkami kryją się prawdziwe historie oraz ludzie, czyli górnicy, hutnicy, kolejarze, włókniarze czy inżynierowie.
6: To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się podmiotem całej Industriady. Zawsze jak sobie tak prześledzimy historię Industriady, był obiekt i jego rewitalizacja. Tak? Zależało nam na tym, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe poprzez właśnie obiekty. Natomiast ostatnie lata to już stawiamy na człowieka, czyli na ludzi, którzy stoją za sukcesem technologicznym Górnego Śląska. Są to osoby, które powracają do tego dziedzictwa, żeby je bardziej promować.
3: Mówiła Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury imienia Korfantego, głównego organizatora wydarzenia.
1: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
3: Cała Polska dzisiaj po południu i wieczorem pod kołderką z chmur. Tych chmur nam nie zabraknie, chociaż miejscami pojawią się drobne przejaśnienia. Pojawią się także przelotne opady deszczu, szczególnie na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, no to teraz 13, 14, 15 stopni to jest luksus, ale jeżeli pojawią się opady deszczu, to ta temperatura odczuwalna będzie trochę niższa, również przez wiatr chwilami silniejszy, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie raczej w normie.
7: Zagralibyśmy w coś.
8: No, bo wam się nudzi w pracy na pewno, bo wiemy, że na pewno dużo ludzi w pracy jest. To w państwa miasta sobie zaraz zagramy. Okej? Ja będę losował.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
7: To wyciągajcie karteczki
8: i zostańcie z RMF Max. Filip Kliber, Michał Siwek, siema.

0: 12 minut po godzinie 19.
1: Tak by powiedział wujek.
2: A możesz niżej jeszcze?
1: Nie mogę
2: zrób niżej.
1: Niżej,
2: powiedz.
1: Nie. W sensie mówisz, żebym teraz powiedział, mam niżej być od mikrofonu, o co chodziło?
2: Państwa miasta, drodzy państwo, to jest zabawa kultowa. Kultowa niemal jak co jest kultowe jeszcze?
1: O, wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, które nie mogę kultowego teraz powiedzieć. Jak zespół Kult na przykład.
2: Na przykład. Państwa miasta to zabawa, do której dziś, teraz was zapraszamy. Bo jest po 19, bo nie macie co robić, bo może macie co robić, ale wolelibyście robić coś innego.
1: Więc teraz my wam podajemy literę, a potem podamy kategorię.
2: Ja liczę teraz literę, dobra?
1: Dobra, no to mów. X, Y, no, ale
2: ja
1: to musisz powiedzieć. No.
2: X, Y, Z.
1: Stop.
2: F.
1: F.
2: Szybko liczyłem.
1: I teraz liter się nie liczy w ogóle. I teraz musicie w czterech kategoriach podać swoje propozycje i napisać je nam na Messengera RMF Max.
2: Uwaga, podajemy kategorie. To państwa, miasta, Wielki Polak i ksywa dla Tomka.
1: Więc teraz napiszcie nam na Messengera RMF Max i słuchajcie dalej RMF Max, bo poznacie swoje punkty. Dzięki nam właśnie, bo my będziemy to liczyć. Już za chwilę, także napiszcie.
2: Państwo, miasto, Wielki Polak i ksywa dla Tomka na F.
1: F. Jak Filip.

0: Rose, Bruno Mars i APT za 10 punktów. 19 minut po godzinie 19. Zgłoszenia na Messenger RMF Max spływają. No i czas, żeby przyznać punkty.
1: Michał, najwyższa pora. Na F trzeba było podać państwo, miasto, wielkiego Polaka oraz ksywy dla Tomka. Mhm. I jazda, proszę bardzo. Fiji, Fian... Czekaj.
0: No?
1: Fiana Rantsoa. Ja to sprawdziłem, bo to nie wierzyłem, że coś takiego. To jest na Madagaskarze miasto, to rzeczywiście.
0: 10 punktów dajemy.
1: Felix Nowowiejski jako wielki Polak oraz Furiat jako ksywa dla Tomka. Ja daję po 10 za miasto, państwo i Polaka i za Furiata. Fajne. Dorzucam punkcik 11.
0: Sebastian też napisał. Filipiny. No to 10 punktów. Frankfurt nad Menem. No dobra, 10. Franek Dolas. No, fajne. 10 punktów. I ksywa dla Tomka Fonfel.
1: O, to daj dużo za
0: nie,
1: to.
0: Nie, do 12. No,
1: Za fąfla się 12. Należy, absolutnie.
0: Tak, i jeszcze Maja napisała. Finlandia, 10 Maja, Fromborg 10. Aha. Fryderyk Chopin jako wielki Polak. No wielki, wielki, naprawdę. No, chociaż tam,
1: tak
0: z 1,70 m, 10. No i ksywa dla Tomka, fantastyczny. Przy fąflu
1: trochę blednie.
0: No to 8 punktów Maja.
1: Ja daję też, no myślę, że 8 to tak adekwatnie. Słuchajcie, można ciągle grać, można wchodzić do gry, do pobicia, ile punktów? 42 chyba, rekordzista na razie. Tak. Proszę bardzo, czekamy. RMS Max.
0: Państwo, miasto, wielki Polak i ksywa dla Tomka na literę F. Piszcie na Messenger RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Szybkie samochody i super gwiazdy to piosenka o nas, tylko że nie ma ani samochodów, ani gwiazd. Reszta się zgadza. Jest 19.30, to jest RMF Max.
1: Samochody są, ale wolne. I my gramy dalej w Państwa Miasta. W kanale nadawczym proponowaliśmy Wam literę F, jeżeli chodzi o państwo, miasto, wielkiego Polaka.
0: Przeczytaj, co tam,
1: dla Tomka.
0: Co tam przyszło takiego najciekawszego.
1: No i na przykład Ola wysłała nam,
0: na,
1: że tak.
0: Na F.
1: Państwo to RPA. Miasto to Amsterdam, wielki Polak to pani Czubaszek i ksywa dla Tomka to Szakszuka. Znaczy Ola się super zapowiada, Ola bardzo fajnie rokuje i Ola na pewno, jeżeli coś rozumie to na 100%. I Ola, w takim razie dajemy ci całe 30%, jeżeli chodzi o punkty.
0: 30% punktu?
1: Nie, po prostu 30%. Gratulujemy.
0: Okay. Rozumiem.
1: Możesz się pochwalić, że...
0: Ja chciałbym przytoczyć natomiast też taki zestaw odpowiedzi, że państwo to fantastyczne all inclusive w Turcji i tutaj special points for you, my friend. 12. Frombork, ale nie nad Niemnem. No, to taka dyszka.
1: Nie, ale śmieszny. Ja lubię. Ja się uśmiechnąłem. No, dorzucam 11. W sensie, że nie do tego,
0: nie ma problemu.
1: 11.
0: Ferdek kiepski też się pojawił, ale on się pojawił kilkukrotnie, więc za to obniżamy do 5. I ksywa fryzjer. No to, no, chyba dyszka, nie?
1: Dosyć popularna, jeżeli chodzi o piłkarskiego sędziego na przykład.
0: Na przykład.
1: Mógłby być jakiś. Możemy dalej grać. Piszcie nam na Messenger RMF Max. Państwo, miasto, wielki Polak i... Co to było? A, ksywa dla Tomka.
0: Ksywa dla Tomka jest najlepsza.
1: Szakszuka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Najlepsze jest to, że w ogóle Tomek nie istnieje.
1: A ty, Ola, rób dalej swoje. Idź po swoje, dziewczyno. Tak jest. Nie przejmuj się opinią. I know.

0: piosenki na F w RMF Max. Zokaria. Ola nam napisała kilka rzeczy na literę F. To jest państwo RPA, Amsterdam, pani Czubaszek i Szakszuka.
1: I teraz Ola mówi, że znajomi się z niej śmieją, koledzy z pracy.
0: Dlaczego w ogóle? Ola.
1: Ja nie rozumiem.
0: Nie, w ogóle...
1: Zapytaj ich, ile ich wiadomości dzisiaj zostało przeczytanych w radiu.
0: No właśnie, a twoje? Chyba ze trzy. Ola, nie zmieniaj się. Cały czas to powtarzamy.
1: Bądź taka, jaka jesteś, bo jak będziesz inna, to wtedy nie będziemy cię czytać w radiu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Cała Polska dzisiaj po południu i wieczorem pod kołderką z chmur. Tych chmur nam nie zabraknie, chociaż miejscami pojawią się drobne przejaśnienia. Pojawią się także przelotne opady deszczu, szczególnie na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, no to teraz 13, 14, 15 stopni to jest luksus, ale jeżeli pojawią się opady deszczu, to ta temperatura odczuwalna będzie trochę niższa, również przez wiatr chwilami silniejszy, w porywach nawet do 50 km na godzinę. Ciśnienie raczej w normie.

To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wiecie, co tam było? Co tam było?
1: No. No co było?
0: Coś tam się urwało chyba, nie? Coś tam czas urwes, no.
1: Sznisz na sznapi było.
0: No sznisz na sznapi, tak było. To było Sorry Papi, jest 5 minut do godziny 20, a my mówimy wam adios, tak po francusku. Dziękujemy za dziś. To był kanał nadawczy Filip Kliber.
1: I Michał Siwek, dziękujemy pięknie za dziś. To był piękny chaos. Za 5 minut będzie 20. Hobby Benz Extra z grabą i dycha najlepszych numerów najnowszego notowania. Bądźcie koniecznie z nami w RMF Max.
2: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy dzisiaj od Warszawy i od klubu Explosion, gdzie w piątek, jak piszą organizatorzy, można się szykować na totalną muzyczną dewastację. To dlatego, że w piątek meldują się w Explosion specjaliści od tych najintensywniejszych klubowych brzmień Bagrol i Malos. W sobotę natomiast gwiazdą wieczoru będzie jedyna, niepowtarzalna, czołowa influencerka, zwyciężczyni trzeciej edycji projektu Lady, a ostatnio nowa królowa tanecznej sceny muzycznej Maluba. To na sali dance na klubowej rządzić będzie DJ Borys. Z Warszawy przenosimy się do Gdyni, do klubu Nowy Harem, gdzie gwiazdą sobotniego wieczoru będzie gwiazda największych polskich festiwali, DJ Fafa Q. Szykujcie się na dużą dawkę przede wszystkim wkręcających trensowych brzmień pod nóżkę od 22:00. I jeszcze może Krakowska Poczta Główna, gdzie w piątek atrakcja dla Swifties, 100% Taylor Swift Night. Wiadomo, czyja muzyka będzie rządzić od 21:00.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: I po reklamie.

0: Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Jeszcze dwa wtorki i będziemy na wakacjach. Ale dzisiaj na liście Hot Bands już wakacyjne klimaty, już nowości na lato 2026. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą też propozycje mundialowe, bo to przecież będzie także lato piłkarskie. No i mamy nowość. Na 10 debiutuje Dawid Podsiadło na Błysk.
1: Max. 10. Numer 10.

0: trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble. Głosujecie na rmfmax.pl i być może jeszcze przed startem mundialu oficjalnie będą w zestawieniu. A kto rządzi na miejscu 9 we wtorek? Tutaj Justin Bieber, Nicki Minaj, numer, który wraca do nas po latach. Halo Polish Believers. Głosujemy Beauty and the Beat.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

sobie w piłkę, to on wolał siedzieć w domu, produkować, nagrywać, eksperymentować i zamykać się w swojej producenckiej sypialni. Anima i jego Beautiful to 8 na liście Hot Bands. Dzisiaj jego koledzy, którzy mogli sobie z nim pograć, patrzą dzisiaj, jak on gra na wielkiej scenie, niekoniecznie w piłkę. A co zagramy teraz? Nasz kolejny klubowy import z USA to nowy DJ, nowy wykonawca Matilo. Poleca się w numerze, do którego latamy tutaj w RMF Max, Without You.

0: I ten numer chyba nadaje się na wszystkie cztery pory roku. Wiktor Waligura. Dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hobbens, za chwilę House'y, Bob Sinclair, który robi muzykę już od lat. W swoim domu w Paryżu ma tysiące winyli i specjalne wzmacniane półki, żeby to wszystko się nie zawaliło, prawda, piętro niżej do sąsiada. Bob Sinclair odświeża swój klasyk, śpiewa Kajza, za chwilę na miejscu szóstym I Can't Wait.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 34.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

taniec też ma taki talent, jak śpiewa, to może wyślij demo do RMF Max, bo taka była jego historia. Nowość u nas, Cameron Whitcomb, Kanada, jego Kingdom of Fear. Zanim zajął się muzyką już oficjalnie zawodowo, to pracował oczywiście na budowach, także przy budowie rurociągu Trans Mountain Pipeline. Dzisiaj biega z mikrofonem, ale kiedyś to głównie z łopatą i bardzo miło wspomina ten czas. A my otwieramy już pierwszą piątkę listy Hot Bands. Roxy, raczej nie na łopacie, ale na pewno na mikrofonie. No i White, Chciałam Ciebie więcej.

0: Do tego kończymy w tym tygodniu nasza nowość z listy Hot Bands. Marshmello czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Where we go. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj raper Wiz Khalifa, który nie jest taki niegrzeczny jak na przykład raper Travis Scott, który ostatnio w Monako przerwał występ DJ-a Johna Samita. Johnu tam jeszcze miksował, a Travis wskoczył, powiedział, że Johnu musi skończyć i uciekać, bo on tu będzie rapował. Ochroniarze musieli trochę popracować. Wiz Khalifa trochę grzeczniejszy tutaj dla MJK, czyli Machine Gun Kelly. Razem w numerze Girl Next Door to już pierwsza trójka.
1: Numer 3.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: końcówka to taki trochę muzyczny połamaniec, przekładaniec Pink Panthers. Czeka na wasze głosy i debiut być może jutro na liście Hot Dance w domu Girl Like Me. Na miejscu trzecim we wtorek Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa Girl Next Door. Dwójka należy do projektu Bauza Magnetica. Do kogo należy jedynka? Najwięcej waszych głosów na hop zdobyli. No i zdobyli serca fanów ballad i EDM-ów. No bo przecież razem Martin Garrix i Ed Sheeran, nasza nowa jedynka. Repeat it.
1: One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, 3 rany, najlepszy dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Zaczynamy dzisiaj od Warszawy i od klubu Explosion, gdzie w piątek, jak piszą organizatorzy, można się szykować na totalną muzyczną dewastację. To dlatego, że w piątek meldują się w Explosion specjaliści od tych najintensywniejszych klubowych brzmień Bagrol i Malos. W sobotę natomiast gwiazdą wieczoru będzie jedyna, niepowtarzalna, czołowa influencerka, zwyciężczyni trzeciej edycji projektu Lady, a ostatnio nowa królowa tanecznej sceny muzycznej Maluba. To na sali dance na klubowej rządzić będzie DJ Borys. Z Warszawy przenosimy się do Gdyni, do klubu Nowy Harem, gdzie gwiazdą sobotniego wieczoru będzie gwiazda największych polskich festiwali, DJ Fafa Q. Szykujcie się na dużą dawkę przede wszystkim wkręcających trensowych brzmień pod nóżkę od 22:00. I jeszcze może Krakowska Poczta Główna, gdzie w piątek atrakcja dla Swifties, 100% Taylor Swift Night. Wiadomo, czyja muzyka będzie rządzić od 21:00.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: I po reklamie.

Dub Dogs, Brazylia, How Does It Feel, trochę klasyki, no i trochę współczesnego brzmienia. Do tego tańczę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Dzisiaj wieczorem też będziemy sprawdzać numery już na lato na Maxa 2026. I myślę, że na niejednym biwaku w wakacyjnym ognisku będzie się też pojawiać jego muzyka. To Somber i 12 to 12.

tytuł po polsku, po prostu tańcz, gdyby Lady Gaga śpiewała po polsku. No w czasach AI może to będzie niedługo możliwe. Teraz nie AI, ale w 100% naturalna Gracie Abrams, nasza kolejna nowość w RMF Max. To dzisiaj już przyjaciółka Taylor Swift, ale kiedyś dziewczyny się nie znały. Gracie Abrams, polecam wam Dyrka Chołek na wieczór.

0: Ja też jestem zdania, że Ariana Grande ma przepiękny głos, nie do podrobienia tutaj w hicie We Can't Be Friends, a jej brat to twierdzi nawet, że Ariana Grande to jest w tej chwili najlepsza piosenkarka i największa gwiazda na świecie. Wiadomo, że brat to nie może mówić inaczej, ale kto się zgodzi z tym, że Ariana Grande to największa gwiazda na świecie? Można dyskutować wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też spora gwiazda, przynajmniej na naszym polskim podwórku czeka Gibbs i jego winę. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Takie klimaty panują wieczorowo w RMF Max i Airbox. Po zachodzie słońca jego Graceland, ale teraz nowość na lato, którą polecam wam na zachody, po zachodzie, przed zachodem, na before'y, after'y i w ogóle na party. To nowość, jaką przynosi do nas DJ Hurzel i Ultra na T, kawałek, który rządzi już nie tylko na Ibizie, ale praktycznie w całej Europie, także u nas. No to zróbcie głośniej, potańczymy. Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra. No i nareszcie mamy nowość, jaką przynosi nam Terry Swims. Jest nowość na lato. Jego muzyka to mieszanka, wiadomo, wielu gatunków. Trochę soulu, trochę R&B, nawet popu, rocka, country czasami, a nawet wpływów takich lekko metalowych, bo przecież Terry Swims w przeszłości śpiewał także w zespołach rockowych i takich bardziej hardkorowych. I słychać to zacięcie u naszego misiaczka. Oto one, Terry Swims i nasza nowość na maksa. Mister

0: numer jest ostatnio tak popularny, że założę się, że nawet może poleci w tym roku gdzieś na dożynkach w Polsce. Ale to byłby numer, jakby co, to proszę nagrywać, wysyłać do graby. Holendrzy z Anata, Talk to You. Będzie jeszcze trochę słonecznego house'u przed wakacjami w RMF Max. Za chwilę Andy Dust wróci też, ale Farben. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: I po reklamie.

Lubię cię jak lato, co wy na to, to modelki, ich ostatnie dzieło. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Przypomnę tylko, może ktoś zapomniał, że dzisiaj jest jeszcze Dzień Przyjaciela. No to warto napisać, a najlepiej to wykonać telefon do przyjaciela, porozmawiać, co tam ciekawego. Może są tacy przyjaciele, z którymi dawno się już nie słyszeliście. Warto nawiązać połączenie ponownie. Nawet jak przyjaciel czekał długo, kilka miesięcy, rok, dwa, to prawdziwy przyjaciel na pewno odbierze. No to testujemy dzisiaj wieczorem, słuchając Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

Uwierz w siebie, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Unstoppable to Sia i zauważyłem, że bardzo często dziewczyny słuchają tego na siłowni. Chłopaki niekoniecznie, ale dziewczyny to bardzo często, w szczególności kiedy mają trudniejszy trening przed sobą. No to chłopaki i dziewczyny też. Dla was taki kawałek, który można zabrać na każdy trening, niekoniecznie na siłownię, na bieganie, a nawet po prostu na spacery. Polecam ten beat w RMF Max. Nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback. RMF.

Iron Heaven robi klimat wieczorowo w RMF Max, tak przed wakacjami. A kto myśli o pracy na wakacje, tylko właśnie co wybrać, gdzie się zgłosić, no to może trochę inspiracji z Hollywood. Zanim aktor Bradley Cooper został gwiazdą, właśnie dookoła świata, to pracował jako pomocnik grabarza w firmie pogrzebowej. Słyszałem, że dobrze płacą. Może to też jest jakiś pomysł, a nie tylko, wiecie, gastronomia, ewentualnie zbieranie truskawek. Zostańcie z RMF Max, bo będą klasyki. Wróci Calvin Harris i słynne Summer, no i Route 94 w house'owym My Love.

Ale tu mamy odświeżona Insomnia, Five Lions i Bibi Rexa, New Religion. Może ten kawałek wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz numer, który wrócił ostatnio po latach i to też na sam szczyt zestawienia, to nowa wersja Just The Way You Are od Milki. Remiksuje to David Guetta, który ostatnio narzekał, trochę żalił się, że wszędzie, gdzie się nie pojawi, to afrohausy, wszędzie grają afrohausy, nawet u niego w piekarni już lecą afrohausy, a przecież sam też robił afrohausy. Ale nie tutaj, to jest jego wersja.

4 pory roku to Wiktor Waligura, no i oczywiście ta najważniejsza, czyli lato na maksa. Nasza trasa trwa i w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejną imprezę. Tym razem ekipa RMF Max wjeżdża do Malborka na naszej muzycznej scenie na żywo w Malborku w sobotę. Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z DJ setem. Największe hiciory z waszego ulubionego radia. Wszyscy jesteście zaproszeni, a co i jak i gdzie sprawdzicie na rmfmax.pl z zaproszeniem nowości od Boba Sinclara plus Kajsa, która tutaj śpiewa w numerze I Can't Wait.

0: Taki klimat wieczorowo robi Eben, jego Halo. Wcześniej jaki klasyk od ATB, słynne Ecstasy, bo słyszałem, że podobno ta jesienna polska trasa ATB ma być ostatnią. Ale ostatnio to też już zapowiadał, że będzie ostatnia. Coś w to nie wierzę. Zostańcie z RMF Max. Czeka Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

sezon to Dawid Podsiadło po 23. Ja wiem, że to może nie jest sezon na to danie, ale mamy truskawkowy sezon. Już staniało, już pochwalę się, zrobiłem po raz pierwszy w tym sezonie makaron z truskawkami. Lubię, nie lubię, no przynajmniej raz w roku można się pozachwycać albo poudawać. Trzeba spróbować. No to macie już pomysł na jutrzejszy obiad. Dla wszystkich w kuchni wieczorowo z RMF Max, Damiano Dawid teraz.

Brakuje tego gościa, jego muzyki, jego pomysłów. Tutaj klasyk Timberg, zanim zmienił swój pseudonim na Avicii, jego Sick Bromance. I gdyby Avicii był z nami, gdyby żył, to pewnie też robiłby, albo przynajmniej przeprowadziłby eksperyment z muzyką Afro House. Teraz mistrz gatunku Shimza i Arco. Takie słoneczne Afro House'y polecam na wakacje. U nas nowość Fire.

Save My Love to Marshmello i Ellie Goulding. Marshmello, król muzycznych festiwali EDM. Gorzej jak na festiwalu spadnie deszcz, jest ulewa. Ale to ma swoje plusy, można potańczyć sobie czasami w błocie i będą piękne wspomnienia. A niektórzy to w ogóle nie narzekają, bo kochają deszcz. Naprawdę są takie osoby. Taka osoba to pluwiofil, słuchajcie. To osoba, która kocha deszcz. Znajduje spokój i inspirację podczas deszczowych dni. Ja się przyznaję też czasami, ale jeden dzień wystarczy. Ile można?

Łódki, Gaba Kościuk i Dawid Płonka. A kto zrobi numer o kaczkach? Opuszczaniu kaczek. Mam dla was nowe wyzwanie, nowy challenge. I to nie jest internetowy challenge, tylko taki prawdziwy, życiowy na wakacje. Kto puści dłuższą kaczkę na wodzie? Bo rekord świata w puszczaniu takiej kaczki należy do Dugi Isaaksa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów. Wyobraźcie sobie, kto będzie blisko. No zróbmy tak przynajmniej na 50. Okej, na 20, 30. Ale samo rzucenie kamyka to się nie liczy. Musi się trochę poodbijać.

Taki klimat wieczorowo zrobił nam Przona jego zły, aż się rozmarzyłem i zrobiłem sobie taką podróż palcem po mapie. Trzeba mieć marzenia, prawda? Może kiedyś Bahamy, Bahama, Bahama Mama. Wiecie, że na Bahamach jest taka wyspa, gdzie mieszkają wyłącznie świnki? No nie wiem, czy akurat tam chciałbym trafić, ale Bahamy ogólnie, no dlaczego nie, okej? Są na liście marzeń. No to za chwilę, robiąc swoją listę, posłuchamy, jak śpiewa Dominik Czuż. Tak bardzo mi przykro.

0: Ты на Макса.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Bez ciebie to Berry wieczorowo w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie programu. Zapraszam także jutro. Środa 20. Nasz wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki w Polsce, najciekawsze premiery, nowości, których może jeszcze nie słyszeliście i nie znacie. Czekam na wasze głosy i komentarze na rmfmax.pl. Życzę wam miłej nocy, udanego dnia. Słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Hity na maksa!
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: Bring the action. When